A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: Mamy poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz i wszystkim najmłodszym mieszkańcom ze Szczecina i regionu życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Dziś niestety pogoda bez prezentu dla najmłodszych, dużo chmur. Dobra informacja jest taka, że padać nie powinno, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie na stabilnym poziomie. Na ulicach Szczecina o tej porze też jest stabilnie. Życzę Wam miłego dnia.
1: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Rozczarowanie po meczu we Wrocławiu. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w spotkaniu towarzyskim. Kibice zamiast walki i zaangażowania zobaczyli na murawie całkowity brak formy. Fani wychodzący ze stadionu po ostatnim gwizdku nie ukrywali rozczarowania. Bezpośrednie i gorzkie oceny zebrał nasz reporter Miłosz Stępień.
2: Co dzisiaj zawiodło?
3: Mi się daje, że wszystko. Ale kibice przynajmniej nie zawiedli. To jest najważniejsze.
4: Zawiedli. Doping było słychać tylko ukraiński. Polaków nie było słychać.
3: Tak źle.
5: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry. Młodzi nic nie pokazali.
6: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
5: Totalne dno, to trzeba grać w piłeczkę, kurde, tu ruch, ruch.
7: To nie jest za gra, to jest zabawa w ciuciu babkę.
1: Wyniki, styl zespołu są poważnym sygnałem ostrzegawczym przed następnymi spotkaniami, a szansa na poprawę już w środę. W kolejnym meczu towarzyskim zagramy w Warszawie z Nigerią. Dwie osoby nie żyją, to po czołowym zderzeniu osobówek w miejscowości Kliny, niedaleko Lublina. Kierowca jednej z nich zginął na miejscu, drugi został przewieziony do szpitala. Nie udało się jednak uratować jego życia. Policja ustala teraz przyczyny wypadku, do którego doszło na prostym odcinku drogi. Dziś startuje dodatkowa sesja matur. O 9:00 uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminów podchodzą maturzyści, którzy nie mogli zdawać w maju z powodów zdrowotnych lub losowych. W całej Polsce to ponad kilka tysięcy osób, a egzaminy potrwają do 16 czerwca. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: SK2 Sport. Nieudane towarzyskie starcie polskich piłkarzy z Ukrainą. Polska przegrała we Wrocławiu z Ukrainą 0-2. Jan Urban zaczął mecz podstawowym składem z Zielińskim, Szymańskim, Lewandowskim czy Pietuszewskim. Po przerwie wpuścił debiutantów. Zmiany jednak nie pomogły. To drugi z rzędu przegrany mecz kadry pod wodzą nowego selekcjonera. Iga Świątek odpadła z French Open już w 1/8 finału. Polka przegrała z Martą Kostiuk 5-7-1-6, a tegoroczny turniej nie oszczędza faworytek. W grze pozostała już tylko jedna zawodniczka z czołowej szóstki. Stawionych to Aryna Sabalenka.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Dwie i pół minuty po godzinie szóstej. Dzisiaj bardzo wyjątkowy program.
1: I dlaczego, powiedz?
0: Bo poprowadzą go Wajdy i Jarząbki. Uwaga, trzy, cztery...
2: Dzień dobry.
3: Prawie się udało.
0: Prawie się udało.
3: Ale o tej godzinie to jeszcze wszyscy idą, słuchajcie.
0: No to dzień dobry.
1: A ja też? Mam powiedzieć?
0: Ty nie.

0: 8,5 minuty po godzinie 6. Dawid Kwiatkowski i Kaja za nami. A my dzisiaj będziemy mieli albo spektakularny sukces antenowy, tak właśnie, a albo będzie to totalna porażka. Tego nie
1: ja wiedzą
0: nawet,
1: że to się skończy wielkim chaosem.
0: Tak. Dobra, Wajdy Jarząbki dzisiaj w radiu po kolei się przedstawiamy od najstarszych.
2: Elo, jestem Janek. Lubię to w ogóle grać na konsoli.
0: Dobra, dziewczyny.
2: Jem dużo pierogów.
0: Dziewczyny.
3: Hej, jestem Zuzia.
4: Jestem Zosia.
0: A ty?
5: Borys.
1: Proszę bardzo.
0: No i Dawid i Artur i wszyscy
1: tak,
0: jesteśmy
1: dobry, witamy serdecznie.
0: Tyle mamy dzieciaków, tak, to prawda.
1: Ej, w Sejmie mogą dzieci rządzić dzisiaj, to dlaczego w Radiu SK2 nie mogą?
0: Musimy dorobić jeszcze tyle, żeby obsadzić cały Sejm Wajdami i Jarząbkami.
1: Prawda? I wtedy władza cała nasza.
0: Dobra, słuchajcie, zawsze mamy pytanie do was z rana. Numer jest dla was. 726-826-826. To nasz numer telefonu. Można się dodzwonić do nas do studia. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj z wami porozmawiać. Pytanie będzie następujące. Dzisiaj Dzień Dziecka, więc robimy Dzień Dziecka w Radiu SK2. I słuchajcie, czy pamiętacie jakieś słowa, które wasze dzieci przekręcały, jak były małe?
1: A może Borysek, wy? A może wy przekręcaliście?
0: Czy ty coś przekręcałeś, jak byłeś mały? Jak mówiłeś na motor?
5: Ponton.
0: Dobrze, a na autobus jak mówiłeś?
5: Ambondius.
0: Widzicie? Na przykład tak. A wy pamiętacie jakieś słowa?
2: Ja nie pamiętam.
1: Nie pamiętam. Ja on już jest za stary na to, żeby pamiętać, prawda? Ja pamiętam swoje. Ja na mgłę mówiłem gumła.
0: Gumła. To już bardzo ładnie. No dobrze, czy pamiętacie, jak przekręcały wasze dzieci jakieś słowa i to było bardzo słodkie i weszło w wasz słownik na całe życie? 726-826-826.
1: Albo Messenger.
0: Zapraszamy.

0: każdy dzieciak ma słuchawki, my też mamy, wszystko się nam pląta. Ja muszę mieć cicho słuchawki, bo mam na współkę z synkiem.
1: A co to
0: jest? Jak podgłoszę, to tak będzie dobrze? Pokiwaj głową, bo nie wiem. Może być tak, żebym ja coś słyszał też. Słyszysz dobrze?
2: Nie, kręci głową, dobra, czyli dobrze. Okay.
0: Dobra, a Ania jest z nami. Dzień dobry,
3: dzień dobry Aniu.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: U nas dzisiaj cała ferajna w studiu, każdy coś przekręcał, jak był mały, a czy ty miałaś taki przypadek, albo może twoje dzieci miały?
4: No dzieci niestety nie mam, ale ja pamiętam, jak byłam mała, na krasnoludka mówiłam kasulija.
0: Jak?
4: Kasulija.
0: Kasulija.
2: Kasulija?
4: Kakulia.
0: Kakulia. Bardzo ładnie. Krasnoludek, czyli kakulia w nomenklaturze tak. Ani.
2: Brzmi
4: tak. I jeszcze jeżeli mogę powiedzieć, tak. To był taki wierszyk Krasnoludek, gdy jest młody, tak się zaczynał.
0: Aha.
4: To ja mówiłam tak. Kakulia, gdy jest muła.
0: Kakulia, gdy jest muła. To znaczy krasnoludek, gdy jest młody. Proszę Kakulia. Bardzo, jak można sobie przekręcać.
2: Nie no, brzmi jak bardzo dobre danie wigilijne, to powiem wam szczerze.
4: O, oczywiście, tak. Kakuli.
2: Chcesz trochę kakulii?
0: Poczęstuj się, proszę bardzo.
2: Szczapeczką
4: czy bez?
0: Tak. Super, Aniu, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, dziękujemy. To był pierwszy głos za pierwszy głos, jak zawsze rozdajemy gadżety, więc Aniu, nie rozłączaj się. My zagramy Piotra Rubika teraz, a wy zróbcie głośniej i włączamy sekretarkę oczywiście. 726-826-826.
2: Albo Messenger. Jakie słowa dzieci przekręcają? Może wy sami przekręcaliście coś kiedyś? Pochwalcie się. SK.

0: 25 minut po szóstej. Dzieci bułkę znalazły w studiu.
1: Głodne to szukały.
0: Ej,
1: i znalazły
0: dzieci,
1: w końcu.
0: Gdzie ta bułka jest?
2: W gazecie.
0: Tutaj.
1: W tej? Bułka w gazecie.
0: Jest.
1: Pokaż. No.
0: Cyberbułka.
1: Jak to?
0: Nie, cyborg, przepraszam. Cyborg, jest napisane w gazecie. Cyborg bułka. Ostatni sezon był dla bułki trudny, ze względu na to, że coś tam, bułka doznał kontuzji, ale wrócił do gry w reprezentacji
1: Polski. I
0: chodzi
1: o Marcina Bułkę.
0: Tak, tak.
1: Naszego bramkarza, tak? No, znaczy wiesz, no jak głodne, to i taką bułką nie pogardzą, nie?
0: To teraz w prasie trzeba znaleźć jeszcze szynkę.

0: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: I po reklamie.
6: Dziś nad Szczecinem będą przeważać chmury. Przed wyjściem z domu radzimy też ciepło się ubrać, bo termometry pokazują aktualnie 13 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś możliwe też po południu przelotne opady deszczu, więc warto pamiętać o parasolkach. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Na ulicach naszego miasta też płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B. Jednak warto uważać na Wyszyńskiego oraz przy trasie zamkowej.
7: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 8 osób nie żyje, to po izraelskim nalocie na południu Libanu. Wśród ofiar są 3 kobiety, rannych zostało 19 osób. W ostatnich dniach Izrael nasilił uderzenia w regionie. Wojskowy samolot z zespołem medycznym poleci jutro do Chin. Ma zabrać do Polski 24-letnią Klaudię Uciechowską. Kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Pekinie. To studentka filologii chińskiej we Wrocławiu i sinologii w Pekinie. Doznała zapalenia mózgu, a ostatni jej stan się pogorszył. Decyzję o transporcie podjął szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Magia opanowała radomski deptak.

0: W mieście po raz 15 odbył się festiwal artystów ulicznych i precyzji. Setki mieszkańców oglądały występy iluzjonistów, lalkarzy i tancerzy.
1: Śmiechu było co niemiara, naprawdę.
2: Dziecko jest zadowolone.
3: Bardzo fajnie i śmiesznie.
4: Bardzo mi się podobał.
5: Uśmialiśmy się do łez przed chwilą.
0: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski.

0: No już przyciszę, no spokojnie, przyciszę.
1: 22 minuty do 7, jeszcze mam przyciszyć? Jeszcze troszkę? To mówię o słuchawkach, drodzy słuchacze, wy się nie przejmujcie.
2: Wy robicie głośniej oczywiście.
1: U was w radiu będzie wszystko okej. Okay. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry.
1: Tutaj Wajdy i Jarząbki. Mówiłem, która godzina? Już nie wiem. 6:37. Jest odzew od was.
2: No, przez 7268268826 i mamy SMS-a. Moja córka Nikola mówiła, że chomik to outita, pszczoła to szczoła, a jak się wraca skądś na pieszo, to ono wraca na pierwszo.
1: Ładnie.
2: A na drugo?
1: Ciekawe, a na drugo? A ty powiedz, jak mówiłeś na butelkę?
3: Ligo, ligo.
2: Ligo, ligo?
1: To była butelka.
2: A, okej.
1: Okay. I do tej pory tak czasami na butelkę mówimy w domu. Ligo, ligo.
2: A to jest dobre, wiesz? No. Jak zadzwonisz tam, nie wiem, do szwagra można zadzwonić.
1: Wpadaj na ligo, ligo. I szwagier jest za minutę, nie?
2: A ile masz tego ligo, ligo?
1: No, odpowiednio. Odpowiednio. Dobrze, są jeszcze głosóweczki z Messengera. Słuchamy.
4: Cześć, z tej strony Agata. Mój syn zamiast mówić, że jest zmęczony, mówił, że jest zmęczący. I teraz ma już 8 lat, a w naszej rodzinie to pozostało. Jak jesteśmy zmęczeni, to mówimy, że jesteśmy zmęczący. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Nikt nie powiedział bebe. Zmęczący pani zmęczący. Powiedziała. Że taki synek mówił, jak mówił, że jest zmęczony, to mówił, że jest zmęczący.
2: Za nami 38 minut tego poranka, a ja już jestem tak zmęczący.

0: Co się stało? Kto zepsuł nam radio?
1: Działa czy nie działa?
0: Nie działa.
1: A teraz
2: nie działa, a teraz działa. A widzisz, o.
1: Który popsuł?
2: No. Psuja ręka do góry.
1: No dobrze, tak to dzisiaj niestety będzie, albo stety.
3: A o, mnie też nie było słychać.
2: No, widzisz?
3: No dobra.
2: Jakieś chochliki tu chodzą.
4: Jakieś
5: chochliki.
3: Dobra, dla niezorientowanych, kto dopiero radio włączył, wszystkie wajdy i wszystkie jarząbki dzisiaj przyszły do Eski 2.
2: Jeżeli chcecie posłuchać, jak brzmi totalny kataklizm, to zapraszamy dzisiaj. Do godziny 9 jesteśmy z wami.
3: Wszyscy razem. Jest tak, 5 jarząbków i 2 wajdów. A ty co mówisz, że przed chwilą, że co chcesz? Co ty przed... Aha, no to musimy zrobić przerwę.
2: Drugi raz?
3: Życie.
2: Ale macie pompę? Eska 2.
3: Bo to z rana to tak jest, wiesz, to po kilka razy.
2: Co on pił wczoraj wieczorem?
3: Już idziemy.

0: 4 minuty do 7, a czuję się, jak już byłby koniec programu trochę. No,
1: trochę tak.
0: No dobrze, że przerwa bufetowa i czekolada wjechała na stół, bo mamy chwilę spokoju.
1: 15 minut dochodzi.
0: Gdzie mamy kosz? Za nami. Z tyłu. Możesz wyrzucić. Jak już zjadłeś. Już zjadł.
1: Tak?
0: No.
1: Jajko. I to nie było jajko z majonezem.
0: Nie. Dobra. Newsy za chwilę w Radiu SK2. Bądźcie
1: blisko. Pół czekolady już poszło.
0: Blisko. Już pół?
1: Już pół poczekaj.
0: No ale mamy piątkę dzieci w studiu. To wiesz. No.
2: To Józek wszystko tak wyjadł.
0: Dobrze. No, wszystko na Józka.
2: Nie.
0: Nie. Bądźcie z nami. Zaraz newsy. SK2.

0: Okej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia

0: Zaraz odbierasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ale sztosy.
0: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: I po reklamie.
4: O tej porze przejazd utrudniony jest przede wszystkim przy Emilii Plater. Tam nie jeździmy na pamięć. Zwalniamy też w Alei Wyzwolenia i na Felczaka. Dłużej postoicie w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Noga z gazu na Cukrowej i na Południowej. Prawa część miasta. Tutaj uważamy na Leszczynowej, na Hangarowej i na Struga. Kłania się po raz kolejny. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś nawet 22 stopnie Celsjusza. Będą promienie słoneczne, będą też i chmury, ale padać nie powinno.
5: Jest siódma, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Jan Urban uspokaja. To było pożyteczne spotkanie. Polscy piłkarze przegrali 0-2 w meczu towarzyskim z Ukrainą. Gra biało-czerwonych pozostawiła wiele do życzenia. Czemu wyraz dali kibice wychodzący ze stadionu we Wrocławiu? Więcej o tym spotkaniu nasz reporter Michał Rawa.
6: Selekcjoner Jan Urban podkreślał, że w tym spotkaniu chciał sprawdzić wielu nowych zawodników.
7: I tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć.
6: Kapitan kadry Robert Lewandowski dodawał, że jego zdaniem wynik nie do końca odzwierciedla to, co zobaczyliśmy na boisku.
8: Bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie szli nam ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy się zremisować.
6: Ale zupełnie inaczej to spotkanie odebrali kibice.
9: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry! Młodzi nic nie pokazali!
10: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
9: Totalne dno!
6: Biało-czerwoni będą mieli okazję poprawić humory kibiców już w środę.
5: Wtedy Polacy zagrają towarzysko z Nigerią na PGE Narodowym. Kolejne zatrzymanie w sprawie fałszywych alarmów dla służb. W rękach policji jest 48-letni adwokat z Warszawy. Informację przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun.
11: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadanych dane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty. Mężczyzna trafił już do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
5: Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w całej Warszawie. Dziś wchodzi w życie prohibicja obowiązująca na terenie wszystkich dzielnic.
12: No po to też robiliśmy pilota, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy. I rzeczywiście od 1 czerwca ta prohibicja między godziną 22 a 6, oczywiście mówimy o sklepach, jest wprowadzona.
5: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a wyjątkiem będą bary i restauracje, ale tylko z opcją spożycia alkoholu na miejscu.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: SK2 Sport.
5: Ukraina za mocna dla biało-czerwonych. Polska przegrała we Wrocławiu w meczu towarzyskim. Rywale dwukrotnie trafili do siatki już w pierwszej połowie. Po przerwie Polakom nie udało się obronić strat. Kolejny sprawdzian już w środę, a rywalem będzie Nigeria. Industria Kielce po 3 latach wróciła na mistrzowski tron. Kielczanie wygrali drugi mecz finału z Orlen Wisłą Płock, tym razem we własnej hali 36-27.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Z minuty na minutę oni się coraz bardziej rozkręcają. To, co było w tamtej godzinie, to był jeszcze się wstydzili.
14: To był przedsmak.
6: A teraz ale chyba już, są rozbrykani.
15: Miał podobno być remont studia, więc po prostu...
6: Przyspieszymy go po prostu. Dzieciaki, macie siłę? Wajdy i Jarząbki, dzień dobry.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
6: A godzinę powiedziałem, ja już nie wiem.
15: 4 po 7.
6: Gdzie ja jestem?
15: Ja też nie.

0: 11 minut po 7. Tu Radio SK2, tu specjalny program z okazji Dnia Dziecka. Wzięliśmy dziecka, swoje dziecka do
1: studia. Był specjalny, prawda?
0: I jest specjalny. I słychać, że się dzieje, że się bawimy, że jest miło, że jest sympatycznie.
2: Paula napisała na Messengerze naszym a propos tych dziwnych wyrazów, które dzieci tworzą, prawda? No. Że mój mąż, no wiadomo, o mężu jako dziecku, prawda? Więc mój mąż, jak był mały, to wymyślił kolor, nowy kolor, beretowy. Do tej pory nie wiadomo, jaki to konkretnie był kolor. No i teraz wyobraź sobie na przykład czerwone berety w beretowych kolorach, nie?
0: Bardzo ładnie. Jak przekręcaliście różne słowa, o to dzisiaj pytamy. I mamy kilka propozycji, które nagrywacie, czy to na sekretarkę, czy na naszego radiowego Messengera. Słuchamy.
3: Dzień dobry, Darek z tej strony. Moja córka, która ma 38 lat, jak była mała, na renifera mówiła afifer. Pozdrawiam.
0: A Fifer czerwononosy.
1: Dulwar.
0: Coś w tym jest. Jeszcze posłuchajmy jednego nagrania.
4: Hej, moja córka miała bardzo ciekawy słownik, na przykład kotanna, to była fontanna. Masza i wiedźwiedź, to była masza i niedźwiedź. I było jeszcze mechon, to był telefon. Pozdrawiamy i wszystkim miłego dnia dziecka życzę.
0: Miłego dnia dziecka, dzieci, słyszycie?
2: Zuzia, a ty co po angielsku mówiłaś?
5: Pociąg.
2: Pociąg po angielsku to pociąg.
0: Pociąg po angielsku to pociąg.
2: Widzisz?
0: A dzień dobry po angielsku to dzień dobry.
2: Dzień dobry, no.
6: SK2.
0: A sezon po angielsku to sezon. Season, tak.
2: Widzicie?
0: Samo.
2: Przecież jedziesz do Anglii, się normalnie dogadasz z takim Angolem, nie? Jest.

0: Pięć małych rzeczy. Tak, tak. Pięć małych rzeczy mamy tutaj w studiu Radia SK2. Zaraz powiem coś do mikrofonu. Właściwie to cały czas mówimy. Dzieci. Nie odchodź za daleko, masz sławki na sobie, uważaj. 19 minut po siódmej. Słuchajcie, teraz wy też zróbcie głośniej, jeśli gdzieś z dziećmi jedziecie na przykład do pracy, bo mogą brać w tym udział też i wasze dzieci tu na żywo. My będziemy zadawać pytania, będą nasze dzieci odpowiadać, ale w tym samym czasie wasze w samochodach i w domach,
1: jeśli odpowiadać.
0: Słuchacie Radia SK2, też mogą odpowiadać. Robimy quiz dla dzieci. Uwaga, od najmłodszego, tym razem do najstarszego. Borys podnosił rękę, że chce zacząć. Pytanie mam do ciebie, Borysek. Quiz jest taki. Skąd dorośli biorą pieniądze? Wiesz?
2: Pracy.
0: A co robią w tej pracy?
2: Pracują.
0: A na czym polega ich praca?
2: Żeby zarabiać pieniądze.
0: No właśnie.
3: Kółko się kręci.
0: Dobra, Józek.
1: Józek, wybierz sobie pytanie. Od 1 do 17. Od 2 do 17. No. Dobra, to tata ci wybierze. Proszę bardzo. Jakiego koloru jest poniedziałek?
2: Zielonego.
0: Proszę bardzo.
1: To też o pracy i też o pieniądzach.
0: Dobra, teraz która z dziewczynek jest młodsza?
1: Zosia.
0: Zosia.
1: Pytanie od 1 do 17, jaki numerek?
2: 1.
0: A to już było.
1: To już było, to od 2.
2: Do dwa.
1: Do mikrofonu, do 2. Co to znaczy iść do pracy i co się tam właściwie robi?
2: Pracuje
1: się. No, proste, oczywiście, że tak. A później pytanie dodatkowe. Do czego służą nam brwi? No?
2: Do dyndania.
1: Do dyndania, proszę bardzo.
0: Dobra, to jeszcze...
1: No, Zuzia, to Zuzia. W takim razie wybierz sobie numerek.
2: 14.
1: 14. To właśnie było o brwiach, to inny numer.
0: To kolejne.
1: Dobra, 15. Co się dzieje z jedzeniem, kiedy je po... Ojejku.
0: No, co się dzieje z jedzeniem, kiedy już je połkniesz?
2: Nie, chcę 17 raczej.
1: Która emocja jest twoją ulubioną i dlaczego?
2: Chyba.
1: No uśmiechnięta jesteś, ty chyba radość.
2: No dobra, chyba
0: radość. A nie podpowiadaj.
2: Radość.
1: No musiałem, tata jestem. Dobra, Janek, to dla ciebie pytanie o jedzenie w takim razie, bo ty jesteś najbardziej dojrzały i odpowiesz
0: i najbardziej
1: normalnie.
0: Podobny do ojca. Tak,
1: co się dzieje z jedzeniem, kiedy już się połkniesz?
4: No trawi.

0: się je, a później się robi do kibelka.
1: Aha, proszę czyli bardzo. Na końcu jest plum. Na wiesz końcu co? Jest plum.
2: Bałem się tego pytania.
1: Dobrze. Quiz uznajemy za zaliczony. Brawo tak dla jest. Dzieci. Mam nadzieję, że wasze dzieci razem z nami brały udział w tym quizie. Jeszcze będzie przepięknie. BRO już teraz.

0: Będzie pięknie oczywiście, bo to najpiękniejszy dzień chyba w roku tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzieci. Dzień dziecka w Radiu SK2 trwa i trwa mać 25 minut po godzinie 7. I teraz uwaga, moi drodzy, przygotujcie telefony, już wam zdradzę, bo tak, zawsze w piątki jest PKP, zawsze w poniedziałek jest UPS. No to dzisiaj zrobimy DPD, ale to wszystko już za parę chwil. Przygotujcie telefony.
1: SK2.

0: Promocja SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie można

0: Posłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja. Reklama.
1: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
2: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
1: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
2: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
1: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
2: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
1: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
2: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
3: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1, 22,5 kg, w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
7: A jednak FastWow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
6: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
7: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
6: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
7: Dzwoń do FastWow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Krygiera, metalowa granitowa. W tej części Szczecina, drodzy kierowcy, postoicie nieco dłużej. Zwalniamy też przede wszystkim na Struga w obu kierunkach. Ciasno jest na Gdańskiej. Noga z gazu też przy trasie Zamkowej. Dłużej postoicie na Kusmońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Korkuje się także w rejonie ulicy Łukasińskiego. Termometry w Szczecinie pokazują 16 stopni Celsjusza. Dziś przewaga chmur, ale promienie słoneczne też się pojawią. Padać nie powinno, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Awaryjne lądowanie pod Olsztynem. Wieczorem samolot Cessna wylądował na polu w rejonie Barczewa. Na pokładzie był pilot i jeden pasażer. Nikomu nic się nie stało. Więcej o tej sprawie nasz reporter Andrzej Brzozowski.
17: Pilot zdecydował się lądować na polu rzepaku po tym, jak usłyszał nierówną pracę silnika, informuje olsztyńska policja. Awaryjne lądowanie odbyło się na płaskim polu w pewnym oddaleniu od zabudowań. Pilot był trzeźwy.
16: Teraz tym zdarzeniem zajmie się Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Specjalny sondaż IBRIS na dzień dziecka. Większość Polaków dobrze ocenia warunki do posiadania dzieci w kraju. 56,7% badanych uważa, że życie w Polsce sprzyja rodzicielstwu. Aż 81% twierdzi, że dzieci mają dziś lepsze możliwości rozwoju niż 20 lat temu. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty obowiązują w 5 województwach. Od Lubuskiego przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę po Śląsk i Małopolskę. Możliwe są intensywne opady deszczu i silny wiatr.

0: 22 minuty zostały nam do godziny 8. Odblokowaliśmy numer do studia, można w tym momencie się dodzwonić, bo mamy dzisiaj wyjątkowo, w poniedziałki mamy ups, ale dzisiaj robimy DPD.
1: DPD, czyli dzieci pozdrawiają dzieci.
0: 726-826-826. To nasz numer telefonu. W tym momencie można dodzwonić się do studia Radia SK2. Umówmy się, wszyscy jesteśmy dziećmi. Każdy z nas jest dzieckiem, więc jakby wszyscy mamy prawo do tego, żeby pozdrowić innych, prawda?
1: Tak jest. 726-826-826. W tym momencie na żywo czekamy na pozdrowienia dzieci dla dzieci. Dzieci pozdrawiają.
0: Tak. Czy nasze dzieci chcą kogoś pozdrowić? Chcecie, Borysek, w swoje przedszkole byś chciał pozdrowić na przykład? No to chodź do mikrofonu bliżej.
2: Ja nie chciałbym.
0: A Józek by nie chciał, no, a ty byś chciał?
2: Tak.
0: No to pozdrów.
2: Pozdrawiam kangurki.
0: Kangurki, super. Dobra. Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, tutaj DPD, czyli dzieci pozdrawiają dzieci. Słuchamy. O, nie działa
3: halo,
0: coś.
3: Halo, halo.
0: Halo, halo. Nie odbieram. O, teraz. Dzień dobry, dzieci pozdrawiają dzieci, słuchamy.
4: Halo, dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Pozdrawiam moje koleżanki ze szkoły i moją mamę.
0: No pięknie. I mamy to. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj dzieci pozdrawiają dzieci, słuchamy.
5: Mów, Adaś.
0: Adaś. Mów, Adaś.
1: Adaś.
0: Adaś, mów.
1: Dawaj.
0: No Adaś!
6: Pozdrawiamy!
0: Pozdrawiamy! Dobrze! Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tutaj Radio SK2, dzieci, pozdrawiam dzieci, słuchamy!
7: Cześć, ja jestem Sylwia z Torunia, ja jestem dzieckiem mojej mamy, ale pozdrawiam wszystkie moje dzieci, Sebastiana, Patryka, Daniela, Jacka i mojego wnusia, jeszcze dodatkowo Antosia, który wczoraj miał 3 lata.
0: Pięknie!
1: Każdy z nas jest dzieckiem, więc DPD jak najbardziej dla każdego.
0: Kolejny, o ty się ktoś nie doczekał, rozłączył się. Halo, dzień dobry, tutaj DPD, dzieci pozdrawiają dzieci, słuchamy.
8: Dzień dobry, jestem Ania i chciałam pozdrowić moją córeczkę, Jagódkę, która uwielbia waszą audycję najbardziej ze wszystkich porannych
0: audycji.
8: Tak. Audycji w radiu.
1: Chciałam powiedzieć, że my uwielbiamy Jagódkę ze wszystkich
8: Jagódek. Czekam na 7:40.
1: No to pozdrowienia poszły.
0: Pozdrowienia poszły, dziękujemy
1: bardzo,
0: ślicznie. Pozdrów, pozdrów również od nas. Halo, dzień dobry, tu DPD, słuchamy. Halo.
9: Dzień dobry. Jestem Adam, pozdrawiam całą moją rodzinę i całe przedszkole numer 14.
0: A w jakiej miejscowości to przedszkole numer 14?
9: W Szczecinie.
0: No pięknie, pozdrawiamy. Kolejny telefon, tu się ktoś nie doczekał. Kolejny telefon nie doczekał się. Kolejny telefon doczekał się. Halo, dzień dobry, tu DPD. Czyli dzieci pozdrawiają dzieci, słuchamy.
10: Dzień dobry, jestem oczywiście dzieckiem moich rodziców, ale pozdrawiam moją córkę Zosię.
0: Pięknie, poszły pozdrowienia i ostatni, powiedzmy, telefon na dziś. Halo, dzień dobry, tu DPD.
1: Halo, halo,
0: słuchamy.
11: Pozdrawiamy szkołę numer 170.
0: A w jakiej miejscowości?
11: W Łodzi.
0: W Łodzi, pięknie. Ależ to były piękne pozdrowienia, aż nam się skończyła muzyczka.
1: Nie zapomnimy ich nigdy.
0: Spodem. Brawa, wszystkie dzieci teraz biją. Umiecie bić brawo?
12: Brawo!
0: No, brawo dla wszystkich dzieci!
13: SK2.

0: Boże mój, jak my wytrzymamy ten poranek. Jest gorąco w tym studiu bardzo. Tutaj już po prostu sufit jest podłogą, a podłoga jest sufitem. Tak to się dzieje. No ale dobra, stanęliśmy na wysokości zadania, jesteśmy dobrymi chyba tatusiami w Dzień Dziecka, co?
1: Tak. Ja na przykład pozwoliłem... No, powiedz.
0: 9 minut do 8.
1: Pozwoliłem synowi oglądać ostatni finał Ligi Mistrzów.
0: O, kto oglądał? Janek? Oglądałeś finał Ligi Mistrzów?
2: Tak.
0: I to kto wygrał?
2: A zapomniałem.
1: Kurczę, myślałem, że pamiętasz.
0: Paris Saint-Germain, mówi ci to coś?
2: No.
1: A z kim grali?
0: A z kim grali?

0: Arsenale.
1: A jaki jest twój ulubiony klub, Borys?
2: Stomiasz Serchomin.
3: Legia.
1: Legia. Dobrze.
4: Okay. Wygrało PSG, finał Ligi Mistrzów. Jest taki jeden kibic, który zamiast na finał Ligi Mistrzów poleciał sobie do Węgier, bo finał Ligi Mistrzów...
0: Był we Węgrzech.
4: A, odwrotnie. No właśnie. Finał Ligi Mistrzów był...
0: Nie, jak pamiętam go.
4: We Węgrzech czy na Węgrzech?
0: Na Węgrzech. No w Budapeszcie na stadionie Puszkasza.
4: Tak, dokładnie. A pojechał sobie do Rumunii, do Bukaresztu, tak?
0: A, Budapeszt, Bukareszt, prawda? Ja trochę się o niego, powiem szczerze, trochę się martwiłem, prawda, bo ja nie wiem. Ja myślę, jak on tak będzie wracał, nie wiem, czy on już wrócił, czy nie. Mam
4: nie
0: nadzieję,
4: wiadomo,
0: że...
4: bo no może tak. Jeszcze świętuje,
0: ale
4: nie?
0: Jeżeli będziesz wracał, to drogi kibicu, pamiętaj, wracasz do Paryża, a nie do Paradyża. SK2.
4: Chyba, że chce robić jakąś ceramikę albo coś, no. to wtedy tak.
0: Dobrze. Zapraszamy, zresztą Paradyż, ładna wioska. No.
4: Dobra, dzieci, mamy coś dla was teraz. Wszystkie dzieci robią głośniej, nie tylko u nas w studiu Radia SK2, ale w całej Polsce. Całkiem nowa bajka. Kleks.

0: my zapraszamy was dzisiaj do naszej bajki. Całe studio pełne wajdów i jarząbków dzisiaj w Radiu SK2. Ale Dzień Dziecka, Dniem Dziecka trzeba zagrać w Państwa Miasta, nie?
1: 726-826-826 to numer telefonu, pod który od teraz zbieramy wasze zgłoszenia. Messenger też do waszej dyspozycji, tylko jak piszecie do nas na Messengerze zgłoszenie, to zostawcie też numer telefonu do siebie.
0: Do siebie, dokładnie. Dzisiaj dzieci wymyślają pytanie. Borysek, ty wymyślisz jakieś pytanie, co? Tak, chodź bliżej mikrofonu.
1: Czekaj, bo on ma batona teraz.
0: No właśnie, baton ważniejszy. No. Chodź, Borys, jakie jest Borys. Pytanie? O, na zdrowie. Na zdrowie. Chodź. Jakie wymyśliłeś pytanie? Głośno.
2: Co to tak mokro?
1: Co tu tak mokro?
0: Co tu tak mokro?
1: Zobaczcie, jakie filozoficzne pytanie wam dał.
0: No. Zgłaszamy się dzisiaj odpowiedzią na pytanie, co tu tak mokro? SMS-owo 726-826-826
1: albo
0: poprzez...
1: messengerowo, tak.
0: Co to tak mokro?
1: Ja wiem, ale nie powiem.
3: SK2. Może się zakochać.

0: reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa. Kierowcy, teraz musicie uważać na przyjaciół żołnierza, na Bandurskiego i na Obotryckiej. Noga z gazu także na Bogumińskiej. Dłużej postoicie w Alei Niepodległości i Bałki. Czas narobi się na Cukrowej i na Południowej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Prawa część Szczecina, tutaj zwalniamy na Struga i na Wiosennej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś 22 stopnie Celsjusza. Przewaga chmur, ale promienie słoneczne się również pojawią. Dziś bez opadów w Szczecinie.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Specjalna akcja ratunkowa dla 24-letniej Polki. Do Chin leci wojskowy transport medyczny. Ma odebrać Klaudię Ciechowską z Pekinu. Kobieta choruje na agresywny nowotwór jajnika. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
16: 24-latka przebywa na oddziale intensywnej terapii jednego ze szpitali w Pekinie. Jest nieprzytomna. Rodzice założyli zbiórkę na jej leczenie, na co zareagowały polskie władze i zaproponowały transport do Polski. Ojciec kobiety w rozmowie z TVN24 przekazał, że Klaudia ma w najbliższy czwartek przylecieć do Wrocławia. Wcześniej przejdzie dokładne badania, a polscy lekarze skonsultują się z chińskimi. 24-latka jest studentką filologii chińskiej, dlatego wyjechała do Chin. 2 miesiące temu źle się poczuła i od tamtego czasu jej stan zaczął się szybko pogarszać.
15: Kilkanaście minut wystarczyło, żeby ludzie stracili dorobek życia. To po nawałnicy, która przeszła wczoraj przez miejscowość Balcerzowice w Opolskiem, mówi Hubert Ibram, burmistrz Ujazdu.
17: Na dzisiaj wiemy, że to jest prawie 20 budynków zniszczonych w różnym stopniu, w tym 11 budynków mieszkalnych. 2 budynki są w stanie agonalnym.
15: A w akcji usuwania szkód brało udział ponad 200 strażaków. Iga Świątek odpada z Roland Garros. Polka przegrała w walce o ćwierćfinał z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała 7 7-5. To koniec występu Świątek w tegorocznym turnieju. Głos zabrał trener Piotr Unierzyński z Polskiego Związku Tenisowego. Podkreśla, że porażka może mieć dla Polki efekt motywujący.
0: Myślę, że te kilka dziewcząt, które są teraz w czołówce, jak na przykład Sabalenka, trochę ligę podgoniły, ale to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
15: Szkoleniowiec podkreśla, że sztab Igi i ona sama postawią teraz na intensywne przygotowania do wielkoszlemowego turnieju w Londynie.
18: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
19: SK2 Sport.
15: Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny sukces. Polka zagra z Diane Parry, a stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Po odpadnięciu Igi Świątek Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. Jej mecz powinien rozpocząć się około 14. A w Warszawie ruszają dziś Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Polacy największy sukces w tej dyscyplinie odnieśli w 2019 roku, kiedy w Mistrzostwach Świata wywalczyli brązowy medal. Żeńska reprezentacja przed rokiem zajęła czwartą te miejsce.
18: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
20: Wszyscy ja, zaraz. To jest typowa odpowiedź typowego ojca. Zaraz, nie, dzieciaki? 4 minuty po 8. Dzisiaj Wajdy i Jarząbki.
21: Dzień dobry.
22: Jeszcze raz. Dzień dobry.
20: Czy ja mam przebij się przez te kolana. Coś chciałeś powiedzieć, czy ja mam mówić?
21: Ja, nie, chciałem powiedzieć, żeby bo tak, ja wziąłem wszystkie swoje, no. Ty wziąłeś swoje. Ja nie wiem, czy dzisiaj jest bardziej dzień dziecka, czy dzień żony.
20: Co, dlaczego dzień żony? A, bo daliśmy żonom wolne. Zobacz. No, coś w tym jest. Uwaga, teraz tak. Kto chce nacisnąć dżingiel?
22: Ja! Co to jest?
20: Dobra, to...
22: Co to jest?
20: Zróbmy najpierw tak. Jedna osoba naciśnie i poleci dżingiel. Dżingiel to jest... przedstawi nas pani ładnie.
23: Ja chcę!
20: Ty chcesz? Dobra, to najpierw może Józek, a potem naciśniesz ty...
23: Nie, ja!
20: Ty też naciśniesz. Józiu, tutaj.
21: Tu, naciśnij.
20: Tutaj.
21: Ten duży, nie ten mały.
20: Mówiliśmy, że jest 7:55, że trochę już przewałę radiową robimy, obsuwetu. Oh. Ten duży guzik naciśnij. Dobra,
21: działa. Teraz chodź tu.
20: Poczekaj jeszcze, nie? Niech trochę ciszy będzie, tak, żeby było widać, że to dziecko nacisnęło, nie? Dobra, kto chce przeczytać utwór? Janek, widzisz, jaki utwór tu jest? Umiesz to przeczytać?
24: Nie wiem.
21: No bo to jest ciężkie, nie? Co to jest?
24: Gdzie?
21: No to, oto. O.
25: Mój jest ten kawałek podłogi.
20: No Borysek, to teraz naciśnij, no. O.
21: Janek, podoba ci się?
24: Nie.
21: Nie.
20: A tu są najlepsze polskie hity. Ja wiem, co się spodoba dzieciakom. W tej godzinie zagramy taką piosenkę, co wam się na pewno spodoba.
21: Nie wiem, czy się ojcu spodoba.
20: Wszystkie dzieci niech zrobią głośniej.

0: dawna to wiem.
1: 12 minut po 8. Tak to jest! Jarząbek ma czwórkę dzieci i poszedł sobie zrobić kawę, a ja zostałem z całą ferajną. Ale nie, biegnie, biegnie.
2: Jestem, już jestem,
1: no,
2: już
1: tak
2: jestem.
1: Jesteś mądry. Czwórkę dzieci mi zostawić, jeszcze moje. Piątkę dzieci na głowie.
3: Dobry.
2: Ale no, wypocząłem.
1: O, tak to jest, tak to jest, Jarząbku. Nie wiem, przydałoby się coś ciekawego powiedzieć z ciekawostek ze światowych, nie?
4: No, tak, bo dzisiaj jakoś tak, wiecie, bo dużo rzeczy się ciekawych dzieje na
1: świecie. Ja znalazłem coś takiego, że w Chinach była nietypowa sytuacja. Mężczyzna sobie poszedł na siłownię, ale zasnął podczas rozgrzewki na pełne 7 godzin. Czyli rozgrzewał się i zasnął, a pracownicy byli tak mili i ci, którzy przyszli inni ćwiczyć, że nie niepokoili go. Proszę aż bardzo. Do wieczora. I spał 7 godzin chłop w siłowni.
4: Można powiedzieć, że ja tak ćwiczę dzień w dzień przez cały rok.

0: Och, mam nadzieję, że to się dzisiaj uda.
1: Nie wiem,
0: że
1: nie
0: przeprowadzimy to bardzo sprawnie.
2: Ale się konkurs domyśla. Zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dobra, dzieciaki, mamy zabawę przez cały ranek.
4: Ale też mają zabawę.
0: Przez cały ranek chcieliście pokręcić kołem, więc to koło przyprowadzimy troszeczkę bliżej. O, tu będzie, chodź. Dobra?
4: Poczekajcie,
0: albo tak, w tę stronę wyjątkowo
4: no,
0: dzisiaj.
4: Dobra,
0: dobra, o, tak, jeszcze nie, jeszcze nie.
1: Jeszcze nie.
0: Muszę przedstawić nie, naszych dzisiejszych uczestników. Krystian, Ola, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Moi drodzy, dzisiaj będziecie mieli bardzo trudne zadanie, bo mamy straszny harmider w studiu. Bawią się kołem od rana, jeszcze to koło żyje, jeszcze go nie zepsuli, ale ja postaram się przypomnieć zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500. Druga osoba wtedy otrzymuje nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, zacznie Krystian.
4: Krystian?
0: Krystianie, mamy tak, dwóch niesfornych, którzy od rana chcą kręcić.
4: To jedna osoba będzie oklaskiwała, a dwie będą losowały.
0: Jak oklaskiwała?
4: Zwycięzcę.
0: Dobra, no. Kto chce zakręcić? Wszyscy chcą. Poczekaj, daj pierwszeństwo dziewczynce.
4: Dobrze.
0: Dobra, poczekaj. No, w prawo, w lewo, Krystian?
1: W prawo.
0: W prawo, zakręć. Które to prawo? No, mocno. Kręci się,
4: dobrze. Dobrze, dobrze.
0: Literka rrr. Literka rrr.
4: Uwaga.
0: Rower. 20 sekund. Uwaga.
6: Państwo.
1: Rosja.
6: Miasto.
1: Racibórz.
6: Znana postać.
1: Robert Lewandowski.
6: Roślina.
1: Rabarbar.
6: Korol.
1: Rabarbarowy.
6: Zawód.
1: Robotnik ziemny.
6: Samochód.
1: Rower.
0: No niech będzie.
4: Rower, rower.
0: A jaki rower?
4: Rower.
0: Sam rower?
4: Ja, sam rower.
0: Dobra, jest, jest taki chyba,
4: no
0: nie?
4: Jest, jest, no żeśmy no się kiedyś o to skrzyczali.
0: Krystian, 7 punktów.
4: 7 punktów dla Krystiana.
0: 7 punktów dla Krystiana. Teraz ty? No dobra, teraz 7. Ola w zasadzie. Olunia, 7 do przebicia. W prawo, w lewo chcesz kołem?
7: A to w lewo.
0: To w lewo.
4: Józek, w lewo
0: 3, 4.
4: Poczekaj, zakręcił w prawo, może być?
7: Może być.
4: Dobra, już przestań kręcić, poczekaj, zobaczymy jak literka wypadnie. No i mamy literkę W.
0: Literka W. W jak wiosło. 20 sekund. Uwaga.
6: Państwo.
7: Włochy.
6: Miasto.
7: Wadowice.
6: Znana postać.
7: Wisława Szymborska.
6: Nie, tytuł filmu.
7: Władca Pierścieni.
6: Imię.
7: Władysław.
6: Roślina.
0: Wrzos. Wrzos na przykład. Wrzos, to ci podpowiedziałem, to się nie liczy. Ale dobra. Słuchajcie, oficjalny wynik jest taki. 7 dla...

0: oficjalny wynik jest taki. 7 dla Krystiana, 5 dla Oli. Normalnie byśmy pogratulowali dzisiaj Krystianowi, ale z racji,
1: ale jesteśmy nienormalni.
0: Dzień dziecka i to dzieci dzisiaj czytały kategorię, wręczamy 2

0: Nie wiem, jak my to dzisiaj robimy, że raczej wszystko jest w czasie. Chociaż delikatnie na przykład newsy o 8.30, nie będą o 8.30, będą o 8.31 albo 2. Musicie być cierpliwi po prostu. Zaraz będą newsy, ale ja chciałem powiedzieć, że po newsach, jeszcze przed 9, zrobimy specjalną piosenkę, niespodziankę dla wszystkich dzieci.
1: No właśnie, wiecie co? On mnie namawia do tego, żebym ja wstał z krzesła.
0: Więc wstaniemy wszyscy z krzeseł i będziemy robić piosenkę z pokazywaniem.
1: To się nie uda.
0: Jeśli odwozicie swoje dzieci do szkoły albo gdziekolwiek macie teraz w samochodzie dzieci, albo słuchacie radia w domu z dziećmi, bo zrobiliście im dzień dziecka i nie poszły do przedszkola, do szkoły, to zrobimy specjalną piosenkę dla dzieci po 8.30. Bądźcie blisko, za daleko nie odchodźcie.
1: To się nie uda.
0: Uda się.
2: Będzie to.
1: Będzie to, tak. 2.

0: promocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
0: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
0: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
0: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
1: Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas wagów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
6: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Przejazd z punktu A do punktu B nadal nie należy do łatwych zadań. Zwalniamy teraz na Wiosennej i na Gryfińskiej. Uważajcie na wysokości basenu górniczego. Noga z gazu w Alei Niepodległości i na Bałuki. Noga z gazu także na Przyjaciół Żołnierza. Ciasno jest na Mickiewicza na wysokości Trauguta. Dziś na termometrach mamy aktualnie 17 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa w Szczecinie bez opadów, a ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Życzę Wam miłego dnia. Mateusz Tomaszewicz.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eskin 2. Kolejne referenda w Polsce nieważne. W niedzielę głosowali mieszkańcy Pionek na Mazowszu. Frekwencja była zbyt niska i burmistrz zostaje na stanowisku. Podobnie w Krzyżu Wielkopolskim. Tam również zabrakło wymaganej liczby głosujących. W obu przypadkach referenda nie przyniosły zmian we władzach miasta. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających. W Orlen Basket Lidze możemy dziś poznać drugiego finalistę. W wielkim finale czeka już Zastal Zielona Góra, który w półfinale nie dał szans Arce Gdynia. Rywalizację z nią wygrał 3-0. Dziś za to po raz trzeci Legia zagra z Dzikami. Bliżej finału są Legioniści, którzy wygrali dwa spotkania. No tak.

0: Ale teraz się będzie działo. 21 minut zostało nam do godziny 9. Wszystko już zorganizowane. Mikrofony możesz, Jarząbku, przesunąć w kierunku dzieci. Dzieci są ustawione ładnie do tańca. Za chwilkę. Tata jest. I teraz tak. Drogie dzieci, będzie specjalna piosenka dla was z pokazywaniem. No, co?
1: Kocham cię.
0: O, ja ciebie też, synku.
2: Pięknie. Między oczy.
0: No, ale laurkę dostałem. Dobrze, teraz dzieci są ustawione pięknie. Kroczek w lewo, każdy, delikatnie.
2: W lewo, która to jest lewo?
0: O, to i no będziemy...
2: Dobrą poszli?
0: I będziemy... Słyszycie wszystko dzieci w sławkach?
3: Tak.
0: Dobrze, to teraz będzie specjalna piosenka i dla waszych dzieci w samochodach i w domach też. Na pewno wiecie, jak się to tańczy. To jest bardzo proste, tekst jest prosty, później troszeczkę pomieszamy. Uwaga, tańczymy z pokazywaniem.
4: Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty. Głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy, uszy, usta, nos.
0: To była wersja prosta, a teraz będzie troszeczkę trudniejsza, troszeczkę tu poprzemieszamy, więc skupcie się. To, co my mówimy, pokazujecie.
4: Głowa, kolana, ramiona, pięty, ramiona, pięty, ramiona, pięty. Głowa, kolana, ramiona, pięty, oczy, uszy, usta, nos.
0: Uch, trochę trudniej było, co? Było trochę trudniej? Nie? No to teraz zrobimy jeszcze trudniej. Uwaga. Słuchać i pokazywać to, co mówimy.
4: Głowa, kolana, ramiona, pięty, ramiona, pięty, ramiona, pięty. Głowa, kolana, ramiona, pięty, usta, oczy, uszy, nos.
2: Ja się pomyliłem.
0: No nie myl się, Jarząbku. Teraz będzie wszystko pomieszane. To było trudne, czy nie? Dzieci kiwają głowami, że już było trudne. Teraz będzie najtrudniejsze. Uwaga.

0: Dobra, to wracamy do pierwszej wersji. Na koniec będzie prosto. Uwaga! Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty, głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy, uszy, usta, nos. Brawo! Brawo! Dla was mam nadzieję, że troszeczkę rozruszaliśmy nasze dzieci w Dzień Dziecka.
1: Ja tylko nie rozumiem jednego.
0: No?
1: Po co kolana pięty? Przecież to drogie.
2: A ja chcę być...

0: to w zasadzie to możemy powiedzieć, że teraz, a tak naprawdę to już od piątku, możecie się cieszyć czymś na Dzień Dziecka. Z okazji Dnia Dziecka nasza starsza siostra, czyli Radio SK, odpaliła specjalne radio nowe.
1: SK to History Radio, które już działa i można sobie na przykład posłuchać fajnej muzyki, można posłuchać fajnych wejść radiowych, zabawkowych.
0: To jest w ogóle radio stworzone jakby w dziecięcym pokoju, zabawki wcielają się w prezenterów, są reklamy spod łóżka i piosenki ze znanych bajek.
1: Ja tam nie chcę nic mówić, ale tam Rafał Adamczak wcielił się w rolę zabawki na przykład.
0: No, zabawki prezentera, posłuchajcie.
2: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: To wszystko oczywiście z okazji piątej części filmu Toy Story wchodzi do kin i z okazji Dnia Dziecka może chcielibyście włączyć coś ciekawego, no to zapraszamy, aplikacja mobilna albo sk.pl.
1: Zobacz, jaki cwaniak, nie? DJ Sprężynka. A jak mówiłem mu, Rafał, chodź wyskoczymy gdzieś na miasto, to nie mam czasu, nie mam czasu.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.

0: sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Griffith 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
4: Mediamarkt.
3: Tylko teraz Franka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1899

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
0: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Wzmożony ruch nadal utrzymuje się na ulicach naszego miasta. Zwalniamy nadal na głównych wylotówkach. Uważajcie w rejonie węzła Kijewo, w centrum zwalniamy w Alei Niepodległości, na Bałuki. Uważajcie też przy Emilii Plater. Ciasno jest na Kusłońcu i na Okulickiego przy dojeździe.

0: Idziemy do ronda Gierąsa. Dziś można się napić mocniejszej kawy, bo ciśnienie jest na stabilnym, średnim poziomie. Parasolki też zostają w domu, bo pomimo tych chmur padać w Szczecinie nie powinno.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Zbliża się dziewiąta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na Opolszczyźnie trwa liczenie strat, to po przejściu nawałnicy w miejscowości Balcarzowice. Dziś pracę rozpocznie gminna komisja, która dokładnie oszacuje uszkodzenia. Prawdopodobnie ich przyczyną była trąba powietrzna, a dziś kolejny dzień z alertami i niebezpiecznymi burzami. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Wczoraj cały dzień trwało zabezpieczanie zniszczonych posesji. W wyniku ataku nawałnicy uszkodzeniom w Balcarzowicach uległo w sumie 18 budynków.
4: W tym 11 budynków mieszkalnych. Dwa budynki są w stanie agonalnym.
3: Mówi nam burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Jak zapewnił, dla wszystkich poszkodowanych przygotowano lokale zastępcze. Ci zdecydowali się jednak zamieszkać u swoich rodzin. Nawałnice, także na Opolszczyźnie, ponownie mają pojawić się dzisiaj. Alerty przed silnymi burzami i deszczem obowiązują w 14 województwach. Jedynie na zachodzie kraju będzie spokojnie.
2: Nowy sondaż Ibris o prezydentach III RP. Na pierwszym miejscu Aleksander Kwaśniewski. Wskazało go ponad 40% badanych. Drugie miejsce zajął Lech Kaczyński, uzyskał 23,5%. Na trzeciej pozycji znalazł się Karol Nawrocki, otrzymał 21% głosów. Dziś Dzień Dziecka. W całej Polsce trwają obchody święta najmłodszych. To tradycja, która trwa nieprzerwanie od 1952 roku.
5: Jaki waszym zdaniem powinien być idealny Dzień Dziecka?
6: Nie trzeba iść do szkoły, można iść cały dzień słodycze, dostajesz dużo prezentów.
5: Jakie są najfajniejsze prezenty na Dzień Dziecka?
6: Rower, hulajnoga.
5: Zabawek się nie dostaje?
6: Dostaje.
2: A w wielu miejscowościach organizowane są festyny na świeżym powietrzu oraz specjalne atrakcje dla najmłodszych. W Płocku z dzieciakami rozmawiał nasz reporter Kuba Honhara.
7: SK2 News, Szczecin.
0: Mateusz Tomaszewicz, ulica Emilii Plater w Szczecinie nadal zamknięta. Chodzi o odcinek między ulicami Miedzianą a Firlika.
8: W trakcie prac, które były prowadzone, odkryto pustą przestrzeń pod jezdnią.
0: Mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Termin ponownego otwarcia ulicy nie jest znany. Golkiper Pogoni Szczecin najlepszym zawodnikiem minionego sezonu wśród kibiców Dumy Pomorza. Kożokaru zebrał 107 punktów, broniąc najwięcej strzałów, mimo że nie rozegrał pełnego sezonu. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Fryderyk Ulwersztadt, natomiast trzecią pozycję zajął Grosicki.
9: Nie ma tak, bo nam przeminęło jedno wejście, a chcieliśmy się ładnie pożegnać. 9:02, pora oddać stery Kasi Grodzkiej
10: tak
9: i
10: jest.
9: Będzie 10 hitów jeden po drugim bez reklam, spokojnie, nie martwcie się.
10: Ale
9: my po pierwsze musimy się ładnie pożegnać, a po drugie
10: no zostawić, inaczej, usłyszycie. Zuziu, kochanie.
9: Ale najpierw czekaj, dzieci mówią ładnie do usłyszenia do mikrofonów na 3-4. Powtórzycie do usłyszenia. 3-4.
11: Do usłyszenia!
10: Dobra, i teraz naciśnij proszę ten guzik.
9: Nie działa. O, działa.
11: O.
9: No, trzeba po sobie poodkurzać.
10: To dzieci lubią najbardziej.
11: Tak.
7: Wajda i Jerzątek w Radiu SK2.
10: Kasia zapuści 10 hitów jeden po drugich, to się będzie lepiej słuchało.
9: Tak jest, a my sprzątamy. 3:09.

Ależ głos. Piosenka Światło Czuła i Natalia Kukulska w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry, już się mogę przywitać. Urocza, frajna, jarząbkowo-wajdowa już opuściła studio, a szkoda trochę, bo jednak było bardzo wesoło. Dokładnie takiej samej radości i też energii życzę dzisiaj wszystkim dzieciakom w ich dzień. A ciocia Kasia w tej godzinie ma prezent muzyczny, czyli podróż muzycznym wehikułem czasu. To dla tych małych i dużych dzieci, ale najpierw pędzimy z Karoliną Stanisławczyk wywołać film z aparatu. Nie wiem, czy ktoś pamięta takie rzeczy, takie czynności. To klisze w Radiu SK2. Już teraz.

Wielu porównywało go do polskiego Elvisa Presleya, ale jednak hit Byle było tak miał uplasować Krzysztofa Krawczyka, bo o nim mowa jako takiego polskiego Toma Jonesa. Moment, czyli lata 70. był do tego idealny, bo Krawczyk właśnie startował ze swoją solową karierą po rozstaniu z zespołem Trubadurzy. Czy się udało? Ocencie sami.

0: A to jej moment solowy. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK 2. Gramy wam tylko najlepsze polskie hity. Potem poznacie nas w polskim eterze. W tej godzinie usłyszycie jeszcze wielki hit od zespołu Perfect. Taki, który grało się w szkole, jak klasa coś tam wygrała na zawodach. Będzie też bardzo pozytywny Kamil Bednarek oraz staw. Warto zrobić głośniej i zostać z Radiem SK 2.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK 2. SK 2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W akcji

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Najlepsze polskie hity, te najnowsze i te sprzed lat. Gramy wam w Radiu SK2, to zespół Manam i Bez Ciebie umieram. A powoli, zbliża się godzina 10:00, to oznacza, że za chwilę newsy pojawią się też na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
4: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
5: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
4: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
5: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
4: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
5: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
4: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: MediaMarkt.
9: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
10: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
11: A jednak Fastwow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
10: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
11: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
10: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
11: Dzwoń do Fastwow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. I po reklamie.
15: Przejazd z punktu A do punktu B teraz nie powinien stwarzać problemów kierowcom, jednak nadal uważamy przy Emilii Plater, tam trwa przebudowa. Zwalniamy też w Alei Niepodległości i na Baługi. Noga z gazu także na Cukrowej i na Południowej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Termometry w Szczecinie pokazują 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Nadal przewaga chmur, ale spokojnie, promienie słoneczne też się dziś powinny pojawić.
0: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwa autokary wiozące dzieci do szkoły zderzyły się w miejscowości Wopławki, niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskiem. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej, mówi nam Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
16: Dwie osoby poszkodowane, chłopiec oraz opiekunka. Opiekunka trafiła na obserwację do szpitala. Dziecko, przytomne, świadome, jest obecnie badane w karetce.
0: Kierowcy autobusów byli trzeźwi. Na miejscu zdarzenia są utrudnienia. Policja wyznaczyła objazdy. Wojskowy samolot leci po ciężko chorą Polkę do Chin. Maszyna już wyruszyła do Pekinu. Powrót do kraju zaplanowano na czwartek. Chodzi o 24-letnią Klaudię Uciechowską z Wałbrzycha. Studentka w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Chinach. Jej stan jest krytyczny, a lekarze podejrzewają u niej zapalenie mózgu. Rodzina mówi o bardzo szybkim pogorszeniu stanu zdrowia.
17: Dostaliśmy rano telefon w zasadzie z uniwersytetu, że Klaudia jest w szpitalu. Stan zdrowia się pogarsza, bo okazało się, że ma zapalenie płuc, przestała oddychać samodzielnie. W tej chwili jest na OIOM-ie, w czwartym już szpitalu. Jest pod respiratorem, jest niewydolna oddechowo, ma bardzo złą saturację.
0: Mówi mama Klaudia. Szansą na sfinansowanie leczenia Klaudii Uciechowskiej jest internetowa zbiórka. Pieniądze są zbierane na stronie pomagam.pl. Zbierał pieniądze na prezenty dla polityków. Akt oskarżenia.

0: Przeciwko urzędującemu wójtowi gminy Jedlińsk na Mazowszu trafił do sądu. Chodzi o podejrzenie korupcji. Więcej o tym Anna Badowska.
1: Prokuratura Rejonowa Radom Wschód oskarżyła Kamila D. o przyjmowanie korzyści majątkowych od dyrektorów podległych gminie placówek. Według śledczych do zdarzeń miało dochodzić w latach 2018-2023. Z ustaleń prokuratury wynika, że wójt miał żądać pieniędzy od osób kierujących szkołami, przedszkolem oraz gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Tłumaczył, że środki są przeznaczone na zakup prezentów dla polityków i funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla.

dochodzić w latach 2018-2023. Z ustaleń prokuratury wynika, że wójt miał żądać pieniędzy od osób kierujących szkołami, przedszkolem oraz gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Tłumaczył, że środki są przeznaczone na zakup prezentów dla polityków i funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla.

0: Jednakże upominki nie były kupowane, a pieniądze miały trafić do oskarżonego. Łączna wartość korzyści majątkowej, którą miał przyjąć, została oszacowana na ponad 11 tysięcy złotych.
1: Podejrzany nie przyznaje się do winy, twierdzi, że padł ofiarą pomówienia, a mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
2: SK2 News, Szczecin.
3: Mateusz Tomaszewicz, w miniony weekend w jednym z mieszkań w Łobzie znaleziono ciało mężczyzny. Śledczy nie wykluczają udziału osób trzecich.
4: Do późnych godzin nocnych funkcjonariusze pracowali pod nadzorem prokuratora, aby zabezpieczyć wszystkie ślady.
3: Mówi Szymon Martula z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie. Sprawę bada prokuratura. Zawodniczki Pogoni Szczecin, wicemistrzem Polski, szczecinianki zapewniły sobie srebrny medal, wygrywając ostatni mecz sezonu ze Śląskiem Wrocław 1-0. Zwycięską bramkę strzeliła Weronika Szymaszek. Mistrzem została ekipa Czarnych Sosnowiec.
5: 10:03 na zegarach. Jedni świętują Dzień Dziecka z rodzicami w ich pracy. Wajda i Jarząbek dali świetny przykład, a inni na sali egzaminacyjnej, bo dzisiaj ruszyła dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Trzymamy kciuki za te już za chwilę dorosłe dzieciaki na egzaminie z polskiego. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

spowiedź Katarzyny w Radiu SK2. Chodzi oczywiście o muzyczną spowiedź Kasi Kowalskiej. Gramy wam najlepsze polskie hity. Za to prawdziwym hitem, takim podbijającym adrenalinę, był wyczyn estońskiego kaskadera, o właśnie, który wczoraj w Warszawie przeszedł po linie zawieszonej prawie 200 metrów nad ziemią. Od wieżowca Warsaw Tower do Pałacu Kultury, no po prostu, przeszedł sobie na linię pół kilometra, ogłosił przy tym wielki sukces, ale ja podejrzewam, że pod tą akcją kryje się coś więcej. Ja myślę, że pan to szukał wolnego miejsca parkingowego w centrum Warszawy. W tej sytuacji zawsze trzeba się mocno wychylić. SK

Jeśli pomyśleliście sobie, ale bym posłuchał albo posłuchała tego kawałka Lady Punk na żywo, ale nie chce mi się ruszać z fotela, to bardzo dobrze się składa. Zespół Lady Punk i tacy sami za nami w Radiu

0: SK2. Za to przed nami festiwal w Opolu i w niedzielę, no właśnie, panowie z Lady Punk wystąpią tamże na żywo, żeby świętować 45 lat swojej działalności. Nas w Opolu też nie zabraknie. Szczegóły już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: SK2 prezentuje
4: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
3: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie ma

0: autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bi

0: lubię już i mam nadzieję, że ty też mnie chcesz.
1: 50 tysięcy osób, taką frekwencją pochwaliła się Sanach podczas swojego stadionowego koncertu w Poznaniu w miniony piątek. Choć gdzieś tam mówi się o jakichś drobnych niedociągnięciach organizacyjnych, no to jednak fani samą warstwą muzyczną są jak najbardziej zachwyceni. Na scenie pojawili się też goście Vito Bambino, Sobel, Kuba Badach. Piękna muzyczna uczta. Za nami ten stan w Radiu SK 2. Zbliża się 11, przed nami newsy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Super oferty na Dzień Dziecka, to jest temat nowy. Do poniedziałku z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, rożki, tu

0: Jedynka. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Szukając dobrych informacji, jeżeli ktoś sobie wziął w piątek wolne, to tak naprawdę pracuje tylko 3 dni i później ma 4 dni odpoczynku. Ja tak na przykład mam, więc mam nadzieję, że wy również będziecie mogli cieszyć się wolnym czasem. Dziś pogoda jednak nieco jesienna, dużo chmur nad Szczecinem, ale spokojnie, padać nie powinno, a na termometrach mamy 20 stopni Celsjusza. Na ulicach Szczecina spokojnie, jednak zdejmujemy nogę z gazu na Ku Słońcu oraz na Wyszyńskiego.
16: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek pilne informacje z Płocka. Auto spadło z wiaduktu, nie żyją dwie osoby. Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 10 na obwodnicy miasta.
17: Na ulicy Rataja w Płocku doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
16: Powiedziała nam Monika Jakubowska, rzecznik płockiej policji. Strażacy musieli użyć ciężkiego sprzętu, by wydostać poszkodowanych zakleszczonego pojazdu. Mimo reanimacji nie udało się ich uratować. Na miejscu nadal pracują policjanci i strażacy, a kierowcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami na obwodnicy Płocka. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. W rękach służb jest już w sumie 5 osób, które miały stać za tym procederem. W weekend zatrzymano warszawskiego adwokata Macieja Z. Śledczy podkreślają, że nie jest on związany ze zgłoszeniami dotyczącymi Telewizji Republika ani domu Jarosława Kaczyńskiego. Miał jednak działać w podobny sposób.
18: Z inną sprawą sprzed kilku miesięcy, akurat sprawy przyspieszyły teraz, no bo też im mocniej służby, jak już pojawiły się pierwsze zatrzymania, to wie pan doskonale, że wtedy jest coraz więcej materiału dowodowego i też coraz więcej powiązań wychodzi.
16: Mówi nam szef MSWiA, który podkreśla, że zatrzymane osoby współpracują ze służbami. Przed nami długi weekend, a jeżeli planujecie zagraniczny wyjazd, pamiętajcie o zabraniu odpowiednich dokumentów.
19: Każda osoba przekraczająca zewnętrzną granicę Unii Europejskiej musi posiadać przy sobie paszport. Z kolei jeśli chodzi o kraje unijne, tutaj wystarczy dowód osobisty.
16: mówi Piotr Zakielasz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. A szczegółowe informacje można znaleźć na stronach, także w serwisie granica.gov.pl.
20: SK2 News, Szczecin.
15: Mateusz Tomaszewicz świętowali z rakietami w dłoniach na kortach szczecińskiego klubu tenisowego. Odbył się Dzień Dziecka na sportowo. W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 uczestników.
21: No fajnie.
22: Jest super, bardzo dobrze zorganizowane. Dla każdej osoby w każdym wieku.
23: Bardzo mi się podoba, dzieciakom jeszcze bardziej, także wszystko na plus.
15: Mówili rodzice oraz dzieci. Patronem akcji była nasza stacja. Piłkarze ręczni Sandry Spa pogoni Szczecin bez awansu do Orlen Superligi. Szczecinianie przegrali spotkanie rewanżowe z Piotrkowianinem. Piotków Trybunalski 31-34.
24: Bardzo ważne rzeczy w newsach u Pauliny. Przed podróżą, oprócz klasycznego sprawdzenia zestawu, klucze, portfel, o, komórka, jeszcze to trzeba się złapać w odpowiednie miejsca, pamiętajcie też o dokumentach, a już w ogóle to pamiętajcie, żeby głowy nie zapomnieć, jak to czasem się odgrażali nauczyciele w szkole, jak ktoś

Piąty bieg wrzuca nam budka suflera. Tutaj Radio SK2. 100% polskich hitów wam gramy. Nie wiem, ile biegów mają te małe, zabawkowe samochodziki, ale jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak by wyglądało radio, w którym za mikrofonem siadają wasze ulubione zabawki czy pluszaki i co by miały do powiedzenia, to już dłużej nie musicie kombinować. Wystarczy, że odpalicie aplikację Radia SK albo stronę sk.pl i tam posłuchacie SK Toy Story Radio. To takie cudo, które stworzyliśmy właśnie przy okazji premiery filmu Toy Story 5 w kinach 17 czerwca. Jak dobrze się wsłuchacie, to wyłapiecie mnie i moje koleżanki, a także kolegów z eskowych anten. No i też przy okazji można powspominać czasy dzieciństwa.

0: Kwiecisty kawałek od Macieja Musiałowskiego, czyli Flora w Radiu SK2. Kwiaty wydają się no nie być najlepszym podarkiem na Dzień Dziecka. No, chyba, że są to cukierki właśnie w kształcie kwiatków. To wtedy jakby ma sens. Ja myślę, że młodzież nie obrazi się, jak dostanie żelki w kształcie piłek tenisowych albo nawet oczu, bo takie rzeczy też można dostać w sklepach ze słodyczami. No i to już w ogóle najlepiej, żeby było takie super kwaśne. No, w Dzień Dziecka w końcu wszystko jest dozwolone.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące hity.

0: historię. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000

0: Lodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś.
3: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu SK 2. Tak właśnie brzmią lata 90. w polskiej muzyce. No, myślę, że dość łatwo rozpoznać to charakterystyczne brzmienie. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Sponsorem programu był

0: Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu SK 2. Tak właśnie brzmią lata 90. w polskiej muzyce. No, myślę, że dość łatwo rozpoznać to charakterystyczne brzmienie. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Sponsorem programu był

0: Polska.
1: Reklama. Halo, tu Bli Komisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
1: I po reklamie.
6: Samo południe termometry w Szczecinie pokazują 20 stopni Celsjusza, jednak przez te chmury temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Po południu jest szansa na to, że pojawią się też promienie słoneczne, za co mocno trzymamy kciuki. Dobra informacja jest taka, że parasolki zostają na miejscu, bo dzisiaj w Szczecinie padać nie powinno. Ciśnienie mamy na stabilnym, średnim poziomie. Na ulicach Szczecina jeszcze jest spokojnie, jednak uważamy na głównych wylotówkach, zwalniamy też w rejonie węzła Kijewo.
7: Jest 12. News SK2, Anna Łobocka. Zjechał z drogi, uderzył w barierki i spadł z wiaduktu. Służby badają przyczynę tragicznego wypadku na obwodnicy Płocka.
8: Niestety, pomimo podjętej reanimacji, na miejscu zginęły dwie osoby. 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer. Funkcjonariusze na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.
7: Mówiła Monika Jakubowska z policji. Kierowcy wciąż muszą się spodziewać utrudnień na obwodnicy Płocka. 46 pseudokibiców usłyszy dziś w Krakowie wyroki. Chodzi o członków grupy Psychofans, którym postawiono około 100 zarzutów. O szczegółach Oleg Gruszkowski.
9: To jedna z największych spraw związanych z przestępczością pseudokibiców w Polsce. W czerwcu 2023 roku zostali skazani na kary od 15 lat pozbawienia wolności do kar więzienia w zawieszeniu. Oskarżenia dotyczą m.in. usiłowania zabójstw, porwań, rozbojów, kradzieży i handlu dużymi ilościami narkotyków. Kluczowe w sprawie okazały się zeznania tzw. małych świadków koronnych, czyli pseudokibiców, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania. To właśnie na tej podstawie obrona domaga się złagodzenia wyroku, a nawet uniewinnienia niektórych osób.
7: Dzięki tej procedurze urodziło się już 15 tysięcy dzieci. Premier Donald Tusk mówi o efektach rządowego programu in vitro. Mijają właśnie 2 lata od przywrócenia refundacji tej metody.
10: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, no to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów.
7: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda dodaje, że już 40 tysięcy par jest objętych programem in vitro.
11: Również te pary, które ze względów zdrowotnych, onkologicznych mogą się starać właśnie dzięki procedurze in vitro. Zwiększamy finansowanie na program, początkowo 500 milionów, teraz 600 milionów rocznie.
7: Państwowa refundacja in vitro jest w tej chwili przewidziana do końca 2028 roku i ma kosztować 2,5 miliarda złotych.
1: SK2 News, Szczecin.
6: Mateusz Tomaszewicz. W Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie odbył się Dzień Dziecka. Wydarzenie zorganizowali motocykliści o wielkich sercach. Zapytaliśmy uczestników, co najbardziej im się podobało.
12: Fajne słuchanie, co było mnie wszystko, że za darmo.
13: Zwiedzanie.
14: Najbardziej to chyba ta pomoc tym dzieciom wszystkim.
15: Dziewczynka, która to występowała.
6: Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na naszym Facebooku. Piłkarze wodni Arkoni Szczecin zakończyli sezon na 7 miejscu w tabeli. To po zwycięstwie nad KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 18-12. Gratulujemy.
16: Szybko zleciało. Jedni powiedzą, że to połowa poniedziałku, inni, że to połowa dnia dziecka. Jednym właśnie leci szybko, innym wolno, a nam leci po polsku. 10 najlepszych polskich hitów zagram wam w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry. W burzowe klimaty na początek prowadzi nas Antek Smykiewicz.

0: proszę pana, z tym nadzorem elektronicznym, to jest problem teraz z podjazdem i on za bardzo nie może opuszczać lokalu.
1: No to rozumiem, no i co teraz ty w tym funkcji?
0: No i teraz muszę się z panem domówić, czy panu będzie na rękę jeździć po te mebelki, bo stary nie może wyjść, bo ma nadzór elektroniczny na nodze.
1: Ja wiem, ale miał pierwszy na tej szafy przyjmie, szafę zrobić.
0: No właśnie, i dlatego może panu wydawać to, będąc na rewirze tam u siebie, bo jak będzie, proszę pana, dalej i przekroczy, to wtedy policja przyjedzie. Jak pan ma jakiś kontakt z policją, to wtedy można to zagadać, proszę pana, że to meble wam robi i tak dalej. No ale my nie mamy takiego dobrego kontaktu.
1: Nie, no to ja będę przyjeżdżał, jak nie może wychodzić, to ja będę przyjeżdżał, tylko muszę mieć auto od syna.
0: Dobra, czyli to nie będzie problemu, proszę pana. On ma już poskładane, czy do poskładania ma dać?
1: On miał zrobić i mi poskładać. Tu w domu u mnie.
0: A, no to widzi pan, no to będzie problem, bo my damy te rozłożone, pan sobie sam będzie musiał poskładać, bo stary nie dojdzie, bo zaraz policja przyjedzie, bo ta opaska, proszę pana, jest lokalizacyjna na nodze.
1: A ile tą opaskę ma na tej nodze?
0: No, on ma dopiero od zeszłego tygodnia, dlatego jest taki poślizg, proszę pana, w dostarczeniu mebli.
1: Ja sam tego nie zużę, proszę pana, tu jest robiona wymiana, jak ja to poskładam.
0: To może zróbmy tak, Panie, może zróbmy tak. Pan sobie weźmie te elementy meblowe, a jak staremu zdejmą opaskę, proszę pana, za 7 miesięcy, to wtedy byśmy poskładali te meble.
1: Nie wiem, proszę panią, ja się muszę zastanowić, że mam dogadać, bo teraz nie wiem, co zrobić w tej chwili.
0: Proszę pana, to ja może połączę z Arturem.
2: Cześć, tato. Dostajesz wkręcony w Radiu SK.
1: No, dziękuję bardzo za wkręcenie, synuś. No, dziękuję bardzo.
2: Proszę. Rosel wkręca.

0: Polska 2, Artur Gadowski w dziesiątce najlepszych polskich hitów w godzinie. Ona jest ze snu, tak wam gramy. A jeśli wasi wewnętrzni ogrodnicy trzymali kciuki za deszcz, to mam dobre wieści. Dziś go nie zabraknie. IMGW wydał ostrzeżenia dla 11 województw właśnie przed burzami. W zasadzie może popadać wszędzie, więc jeśli planowaliście dzisiaj myć auto, można się wstrzymać. Problem sam się rozwiąże.
1: SK2. Reklama.
2: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
3: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
2: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
3: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
2: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
3: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka

0: Allegro. RRSO 0%.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: I jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: No, do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1, 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Kawałek świetny, ale radę mam jedną. Jeśli dzisiaj dajecie dzieciakom paczki ze słodyczami, to dwa razy sprawdźcie, czy tam nie ma aby na pewno marcypanu w czekoladzie. Umówmy się, to rzecz tylko dla prawdziwych koneserów. Umówiąc to tak bardzo dyplomatycznie. Sanach i marcepan gramy wam tuż przed godziną 13 w Radiu SK2. Przed nami newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jedna noc. Dziesiątki możliwości.
8: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
9: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
8: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
9: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
8: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
9: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
8: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Niskie.

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO. I po reklamie.
10: Poniedziałkowe popołudnie rozpoczynamy od większego ruchu na ulicach Szczecina. Zwalniamy teraz na

0: rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO. I po reklamie.
1: Poniedziałkowe popołudnie rozpoczynamy od większego ruchu na ulicach Szczecina. Zwalniamy teraz na

0: Jest 13. News SK2. Anna Łobocka. Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Terytorials z Lubelszczyzny usłyszy dziś zarzut. 47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej po awanturze podpalił kolegę syna i uniemożliwił udzielenie mu pomocy, mówi Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie.
1: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
0: Śledczy nie informują na razie o motywach podejrzanego. Kto nie musi dzisiaj tankować, niech lepiej poczeka do jutra. Paliwa będą znacznie tańsze. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż dzisiaj. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,26, a to oznacza obniżkę wobec dzisiejszej ceny o 8 groszy. Choć Dzień Dziecka spędzają w szpitalnych salach, nie brakuje im dziś powodów do uśmiechu. Najmłodszych pacjentów Zielonogórskiego Szpitala odwiedzają zabawkami starsi koledzy z lubuskich szkół.
2: Fajna atmosfera, w innych okolicznościach, ale jest fajnie, są gry.
3: Co się dzisiaj bawiłeś?
4: Samochodzikach.
3: Masz swoją ulubioną zabawkę?
4: Zygza.
5: Z Antosiem tutaj sobie radzimy, bawimy się samochodzikami, robimy zjeżdżalnie z łóżka. Razem spędzamy przede wszystkim ten czas.
0: A z okazji Dnia Dziecka nie tylko dla najmłodszych gra SK Toy Story Radio. Usłyszycie tam m.in. dobrze znane hity z filmów i animacji. A to wszystko w aplikacji mobilnej Radia SK i na sk.pl. Warszawa w samym centrum koszykarskiego świata. W stolicy ruszyły Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3.
6: Plac Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki zmienił się w wielką sportową arenę. Tuż obok głównego, zadaszonego boiska z trybunami dla ponad 2,5 tysiąca widzów działa rozległa strefa kibica. Organizatorzy przygotowali dodatkowe boiska do gry, strefy gastronomiczne, miejsca do odpoczynku, konkursy i muzyczne atrakcje. Wstęp do koszykarskiego miasteczka jest bezpłatny, dlatego każdy może poczuć atmosferę światowego turnieju z bliska. Przez najbliższe dni kibice będą mogli oglądać najlepszych zawodników i zawodniczki z całego świata, a także dopingować reprezentację Polski, które liczą na udany występ przed własną publicznością.
0: O czym mówił Mateusz Gołębiewski.
7: SK2 News, Szczecin.
8: Mateusz Tomaszewicz, Uniwersyteckie Centrum Onkologii Otwarte. Na pacjentów czeka m.in. nowoczesny oddział chemioterapii.
9: Pacjent będzie miał realizowaną kompleksową diagnostykę onkologiczną, następnie ustalany plan terapeutyczny podczas konsylium onkologicznego i również później realizacja tego planu.
8: Mówi Rafał Becht, kierownik oddziału. Koszt to 73 miliony złotych. Zawodnik Pogoni Szczecin ponownie wystąpił w greckich barwach. Dimitrios Keramitsis zagrał w meczu towarzyskim z Chorwacją. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1.
10: 3 minuty po godzinie 13. Dzisiaj 1 czerwca, na jedno z najważniejszych świąt w roku. Dzień Dziecka. Ja jestem ciekaw, co w was zostało z dziecka? Jaką cechę taką wiecie, że macie w sobie dziecięcą i bardzo ją lubicie? Ja kupiłem sobie niedawno samochód zdalnie sterowany. Duży. Czasami chodzimy na wycieczki do lasu. Proszę się nie śmiać, ale tak mam. Teraz wy się pochwalcie. Czekam na SMS-y po 726-826-826 i na głosówki na Messengerze. No i gram najlepsze polskie hity. Sylwia Grzeszczak zaczyna.
11: Bez reklam. Jeden po drugim.

A tu parę miesięcy mija, a wasze dziecko umi na tej gitarce, takie właśnie solówki, jak tutaj w Kobranocce, kocham cię jak Irlandię. To zdziwko byłoby, co? No to może zaryzykujcie. I koniecznie jakiś instrument. Instrumenty to bardzo fajna sprawa, 18 po pierwszej, ale wszystko, w tej chwili 18 po pierwszej na zegarkach, ale tak a propos tych prezentów, to wszystko tak wiecie, nie że na siłę i na przymus. To tylko wtedy, kiedy dziecko wykazuje zainteresowanie. Ja was zapytałem o wasze cechy, jakie wam, przynajmniej tak czujecie, pozostały z dziecka w was samych, mimo że jesteście już dorośli, ale przyjrzałem się też temu tematowi, co zbadali naukowcy. I wiecie, że naukowcy twierdzą, że tak naprawdę jedną z najbardziej wartościowych dziecięcych cech zachowanych w dorosłości jest ciekawość. Badania pokazują, że osoby ciekawe świata zwykle łatwiej się uczą, lepiej radzą sobie ze zmianami, częściej deklarują satysfakcję z życia. Ale są też inne cechy. Podobno zostało nam poczucie humoru, skłonność do wygłupów. Ja się wcale nie dziwię, bardzo mocno to z nami mam. Potrzeba zabawy, wyobraźnia, potrzeba uznania i pochwały, emocjonalność, skłonność do rywalizacji, potrzeba

ciekawość. Badania pokazują, że osoby ciekawe świata zwykle łatwiej się uczą, lepiej radzą sobie ze zmianami, częściej deklarują satysfakcję z życia. Ale są też inne cechy. Podobno zostało nam poczucie humoru, skłonność do wygłupów. Ja się wcale nie dziwię, bardzo mocno to z nami mam. Potrzeba zabawy, wyobraźnia, potrzeba uznania i pochwały, emocjonalność, skłonność do rywalizacji, potrzeba

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: Zaraz, właśnie. Czy oni przypadkiem nie o bohaterach naszego dzieciństwa tutaj śpiewają? No wiadomo, że mieliśmy różnych. Załoga G to Hurt. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Już 28 minut po godzinie 13. Będzie Muniek i Pola jeszcze w tej dziesiątce. Będzie Kuba i Kuba z numerem Stygnie Lato, ale wcześniej klasyk prosto z lat 80.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No bo jeśli ktoś myśli o tych latach w Polsce, to bardzo szybko pojawia się w jego myślach zespół Manam, charakterystyczny głos Kory, a numer, który wam zagram, Lipstick on the Glass, to jeden z najbardziej nietypowych utworów tego zespołu, tak go określano. Piosenka powstała w połowie lat 80., trafiła na anglojęzyczny album Wicked, udany w 85 roku. Co ciekawe, chociaż refren jest po angielsku, to większość utworu została zaśpiewana po polsku. To jest taki utwór pełen tajemnicy, zmysłowości, charakterystycznego dla Manamu klimatu. Sam tytuł odnosi się do śladu szminki pozostawionego na szklance i ten staje się symbolem pewnej relacji i niedopowiedzianej historii. Według wspomnień Marka Jackowskiego inspiracją do tekstu była prawdziwa sytuacja związana ze szminką pewnej Marioli z Londynu. W oficjalnym opisie teledysku Manamu podkreślono, że piosenka opowiada o miłości kobiety do kobiety, co w realiach lat 80. było w Polsce w muzyce czymś bardzo odważnym, wyjątkowym nawet. No a teraz proszę bardzo, minęło 40 lat, Lipstick on the Glass nadal brzmi nowocześnie i pozostaje jednym z najbardziej intrygujących utworów, jeżeli chodzi o historię polskiego rocka. A jeżeli zapomnieliście, co w ogóle wydaje mi się niemożliwe, jak brzmi Manam i Lipstick on the Glass, to ja wam teraz to przypomnę w Radiu SK2.

0: jak wam się ten numer trafi na jakiejś imprezie, to tak spokojnie można go w parze zatańczyć, nawet z jakimiś obrotami, jak potraficie. Ja nic nie sugeruję, tylko podpowiadam. Kuba i Kuba, stygnie lato. No właśnie, że na balkonie stygnie lato. Generalnie każda pora roku ma do siebie coś takiego, że na balkonie różne inne rzeczy nam stygną. Jak przychodzi lato, no to wiadomo, o tym Kuba i Kuba, a zimą to na przykład pomidorówkę można wystawić szybciej zrobi się taka, wiecie... Jak ktoś za mocno przygrzeje, to łatwiejsza do spożycia. Zresztą wy to wiecie, komu ja to mówię, prawda? 1 czerwca, Dzień Dziecka, to mamy dzisiaj w kalendarzu. I o tym świętowaniu proszę nie zapominać. Dzisiaj dzieciaki, czyli najważniejsze osoby na świecie, są bohaterami tego dnia i o tym nie zapominamy. Świętujemy tak maksymalnie do samego końca, aż sen przyjdzie i oko nam przymknie. Kombi, już ci nie wybaczę, tak wam zagram za chwileczkę w SK2.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje...

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: I po reklamie.

0: Lady Punk i Mała Wojna Lady Punk, który do usłyszenia i zobaczenia będzie na najbliższym. No i my, SK2, też się tam wybieramy i zagramy stamtąd w piątek specjalny program, więc nasłuchujcie, a nic wam nie umknie i na pewno poczujecie tę atmosferę polskiego festiwalu i samego Opola. Po godzinie 14 będzie kolejna dziesiątka hitów, jeden po drugim, z najlepszymi polskimi hitami. A skąd to się wzięło, jako że dzisiaj Dzień Dziecka mamy, powiem wam dziś, skąd tak w ogóle wzięły się zabawki.
1: Reklama.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś.
3: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: I po reklamie.
14: Przejazd przez Szczecin nie należy do łatwych zadań. Kierowcy teraz uważają m.in. na Łukasińskiego i na Janickiego. Zwalniamy na Trauguta, na Arkońskiej i na Wszystkich Świętych. Noga z gazu na Bandurskiego i Przyjaciół Żołnierza. Prawa część miasta tutaj uważamy na Struga i na Wiosennej. Termometry w Szczecinie pokazują 21 stopni Celsjusza. Nadal przewaga chmur, ale jak mówią nasi radiowi synoptycy, dzisiaj w Szczecinie padać nie powinno, więc parasolki zostają na miejscu. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
15: Jest 14. News SK2, Anna Łobocka. Polska sensacja za chwilę wyjdzie na paryski kort. Takiej gry w jej wykonaniu nikt się nie spodziewał. Teraz może awansować do ćwierćfinału. Maja Chwalińska w najbliższych minutach rozpocznie mecz czwartej rundy wielkoszlemowego French Open. Rywalką reprezentantka gospodarzy Dion Paris. A więcej o tym spotkaniu powie nasz reporter Michał Rawa.
16: Maja Chwalińska przez turniej na kortach Rolanda Garrosa idzie jak burza. Pokonała już mistrzynię olimpijską Qin Wenzhen, Belgijkę Elis Mertens i Greczynkę Marię Sakari. I jak sama podkreślała przed dzisiejszym meczem, wiedziała, że każda z tych rywalek jest piekielnie mocna. Wiedziałam, że muszę grać swój najlepszy tenis, by je pokonać. Cieszę się z czwartej rundy i mam nadzieję, że awansuję dalej. Mówi 24-latka. Podkreślmy, że grę w Paryżu rozpoczynała na etapie eliminacji i jest to jej dopiero trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym. Jej rywalka Dion Paris ma większe doświadczenie, ale w rankingu WTA zajmuje dopiero 92 drugie miejsce i awans do ćwierćfinału byłby także jej największym sukcesem w karierze.
15: Maja Chwalińska to ostatnia polska tenisistka, która rywalizuje we French Open. Wcześniej z turnieju odpadła m.in. Iga Świątek. Dostaną pieniądze na odbudowę domów. Chodzi o poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Na miejscu pracuje komisja do spraw szacowania strat, mówi Kinga Tokarz z Urzędu Wojewódzkiego.
17: Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego.

0: Szczecin.
1: Mateusz Tomaszewicz, dziś w kraju obchodzimy Dzień Dziecka. Zapytaliśmy najmłodszych mieszkańców Szczecina, na jakie prezenty czekają najbardziej.
2: Ja mam takie marzenie, żeby dostać różową lalkę, konsolę.
3: Ja chciałbym dostać kłoda prawdziwego.
4: Ja bym chciała dostać lalkę.
1: My życzymy, aby każde wasze marzenie się spełniło. Hussein Ali w ścisłej kadrze reprezentacji Iraku na Mistrzostwa Świata. Piłkarz Pogoni Szczecin w grupie zagra z Norwegią, Francją i Senegalem. My trzymamy kciuki za najlepsze występy.
5: To już prawie 3 minuty po godzinie 14. Coraz bliżej końca pracy i mam nadzieję, że czas po pracy spędzimy z najmłodszymi, bo dzisiaj Dzień Dziecka, a za chwilę skąd to się wzięło, ja wam opowiem, skąd tak w ogóle wzięły się zabawki. No i zagram najlepsze polskie hity, kolejne, w kolejnej dziesiątce. Będzie Dawid Porsiadło, będą elektryczne gitary, a teraz już Liber, nie sam, bo z Natalią Schroeder i teraz ty, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
6: No to gramy.

0: to Bella, tak nazywa się ten numer, to jest wideo. W Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Gabriel Fleszar, potem Oscar Tims, Lor, Natalia Kukulska, jeszcze w tej dziesiątce Robert Jansson i Kuba Badach. 18 po 14, no właśnie, zabawki.
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc właśnie będzie o zabawkach. Skąd się wzięły zabawki? Archeolodzy odkryli, że już kilka tysięcy lat temu dzieci bawiły się prostymi przedmiotami, wykonanymi najczęściej z drewna, gliny albo kości. W starożytnym Egipcie były to lalki, małe zwierzątka i figurki, a w Grecji i Rzymie dzieci miały nawet miniaturowe wozy czy grzechotki. Początkowo zabawki nie służyły wyłącznie rozrywce, miały przygotowywać dzieci do dorosłego życia, dlatego chłopcy bawili się miniaturową bronią czy narzędziami, a dziewczynki lalkami i przedmiotami przypominającymi wyposażenie domu. No to chyba zostało do dziś nawet. Z czasem zaczęto tworzyć zabawki bardziej dla przyjemności niż nauki. Prawdziwy boom nastąpił w XIX wieku podczas rewolucji przemysłowej. Fabryki zaczęły produkować zabawki na masową skalę, dzięki czemu stały się dostępne dla większej liczby rodzin. Pojawiły się kolejki, pluszowe misie, klocki

0: zabawek w Europie, wyobraźcie sobie. I to Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach powstało w 1979 roku. Posiada tysiące eksponatów od dawnych drewnianych koników po zabawki z czasów PRL-u. Najstarszym eksponatem jest lalka woskowa z końca XVIII wieku. A według wielu historyków, wiecie co było najstarszą zabawką, a właściwie jest najstarszą zabawką? No, po prostu piłka. Dzieci bawiły się nią już kilka tysięcy lat temu, długo zanim powstały w ogóle współczesne sporty. A wy jaką mieliście albo macie ulubioną zabawkę? Dajcie znać. Możecie napisać SMS-a pod 726-826-826 albo wysłać głosówkę na Messengerze.
1: Skąd to się wzięło?

0: Jakże pięknie ten numer, który zamyka tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Westerda komponuje się z dzisiejszym świętem, Dniem Dziecka. Małe szczęścia. Robert Jansson, Kuba Babach. W Radiu SK2 wał nas najlepsze polskie hity. A zapytałem też o wasze ulubione zabawki i napisał Mateusz, choć mam 33 lata, moją najlepszą zabawką nadal jest układanie klocków w dużej ilości. Ja się wcale nie dziwię i tu powrócę do tego mojego nowego ulubionego samochodu dla mnie sterowanego. Wy też się nie wstydźcie. Jak macie jakieś swoje ulubione zabaweczki, to śmiało, bardzo proszę się pochwalić, mimo że być może latka już takie, że nie wypadałoby. Ale co nie wypadałoby? Dzień dziecka to dzień dziecka. Stan Grace i Filip Lato już za chwileczkę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
7: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
6: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace,
7: networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
6: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
7: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
6: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
7: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
2: I po reklamie.

0: Sanach i Melodia. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. Nawet się nie obejrzeliśmy, a już godzina 15, więc zaraz mama z tatą pewnie zakończą pracę. Jak obiecali, po pracy, po południu, lody, ewentualne inne przyjemności, no to mam nadzieję, że te rzeczywiście będą i za to trzymam kciuki. Niech nikt dzisiaj nie zapomina o tym, że jeżeli chodzi o słodycze, to dlaczego by nie? Dlaczego by nie właśnie w Dzień Dziecka, prawda? Może sobie dzisiaj można poluzować i pofolgować. A punktualnie o 15 w Radiu SK2 najświeższe newsy.
1: Reklama.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
6: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: I po reklamie.
10: Powroty z pracy do domu w Szczecinie trwają w najlepsze, a to oznacza, że teraz nie przejedziemy płynnie przede wszystkim przez Struga i przez Wiosenną. Uważajcie na głównych wylotówkach. Zwalniamy na Gdańskiej w obu kierunkach. Przy trasie zamkowej też warto zachować szczególną ostrożność. Noga z gazu na Kusłońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Termometry w Szczecinie pokazują 21 stopni Celsjusza. Pomimo tych ciemnych chmur padać w Szczecinie nie powinno. Miłego popołudnia.
11: Jest 15. News SK2, Anna Łobocka. Pseudo kibice ruchu Chorzów już prawomocnie skazani. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część

0: wyroków. Lider grupy Maciej M. pseudonim Maślak usłyszał pół roku niższy wyrok, czyli 11,5 roku więzienia. Wyższą karę usłyszał z kolei Kajetan B. Zamiast 11 lat spędzi w więzieniu 15, mówi prokurator Jacek Odola.
1: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację i uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z pośmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby.
0: Pomimo złagodzenia części wyroków, obrońcy z wyroku sądu apelacyjnego nie są zadowoleni.
2: No sąd w dużej mierze przyznał rację prokuratorze. Oczywiście też obrońcom w zakresie na przykład jednego czynu, który był przedawniony i tutaj w pierwszej instancji sąd przypisał oskarżonym popełnienie tego przestępstwa. Na skutek apelacji ten wyrok w zakresie tego czynu został uchylony i postępowanie karne umorzone.
0: Mówił mecenas Przemysław Chmielowski. Sprawa Psychofans dotyczyła 46 osób oskarżonych łącznie o 110 przestępstw. Ponad 1000 osób wciąż pracuje na pogorzelisku. To po pożarze lasu w Międzylesiu koło Warszawy policja ustala przyczyny pojawienia się ognia. Sprawdzane są m.in. doniesienia o podpaleniu, mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Na dziś nie ma żadnej potwierdzonej hipotezy. Służby cały czas pracują. Rzeczywiście były takie zgłoszenia, że też zarzewia ognia pojawiły się w kilku miejscach jednocześnie, natomiast zbyt wcześnie, aby przesądzać, czy było to podpalenie.
0: Z powodu pożaru lasu ewakuowano około 100 mieszkańców okolicznych miejscowości. A teraz Paryż, gdzie Maja Chwalińska zaczyna walkę o kolejny historyczny sukces. Polska tenisistka gra z Diane Perry. Stawką meczu jest awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Po odpadnięciu Igi Świątek Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji.
4: SK2 News, Szczecin.
5: Mateusz Tomaszewicz, sztuczna inteligencja zagości na ZUCie na Wydziale Informatyki. Startuje nowy kierunek.
6: To są metody uczenia maszynowego, różnego rodzaju modele, ich budowa, algorytmy.
5: Mówi doktor inżynier Mirosław Łazoryszczak, prodziekan do spraw organizacji i rozwoju. Więcej dowiecie się 8 czerwca na Wydziale Informatyki, start o 17. Trwa przetarg na budowę ośrodka wsparcia przy ulicy Noakowskiego w Szczecinie. Placówka ma być miejscem codziennego wsparcia, terapii oraz rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przetarg potrwa do 19 czerwca.
7: 2,5 minuty po 15, 1 czerwca, Dzień Dziecka mamy i gramy najlepsze polskie hity, to się nie zmienia. O pięknie, o miłości, że wszyscy chcą kochać. Zaraz Maryla Rodowicz, będzie też Wiktor w Waligura i Dry School i 4 pory roku. Na otwarcie Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. Rafał Adamczak, dzień dobry.

17 po trzeciej już na zegarach. To jest Eskar Waulans, najlepsze polskie hity. T-Love King za nami. A ja postanowiłem, że sprawdzę, czemu niech Staszczyk miał za dzieciaka jakąś ulubioną zabawkę. Przeszukałem, co tylko przeszukać mogłem. Jedyne, do czego dotarłem, to, że konkretnych zabawek to tam nie wyszukujemy. Nie wiemy, czy bawił się żołnierzykami, czy samochodzikiem, czy może kolejką. Ale za dzieciaka bardzo cenił podwórko, od wczesnych lat muzykę i sport. No i rzeczywiście chyba to też są takie rzeczy, które szczególnie chłopakom w czasach dorastania towarzyszą, więc jeżeli wyczuwacie, drodzy rodzice, że wasza pociecha w tę stronę idzie, to bardzo proszę nie blokować, bardzo proszę też nie hamować. Zahamować się sobie możecie na przykład na czerwonym, jak wracacie z pracy do domu, byle sprawnie. Daria Zawiałow już teraz opowiedziałem Bledka, w kolejce jeszcze Jugopolis i Maciej Maleńczuk.

0: Też mieliście ten kawałek na kasecie w pierwotnym wydaniu od Warius Manx. To Orła Cień w Radiu SKW, bo gramy najlepsze polskie hity. I zbliżamy się już do godziny 15.30, najlepsza pora na skrót najważniejszych newsów w SC2, Anna Łobocka.
1: A na początek wypadek w Małopolsce. Sześciolatek został potrącony na pasach w pobliżu szkoły w Siemiechowie koło Tarnowa. Śmigłowiec LPR-u przewiózł chłopca do szpitala, kierująca autem była trzeźwa. Dziś rząd zajmie się projektem zakazującym korzystania przez uczniów z komórek w szkołach. Zakaz obejmie uczniów publicznych szkół podstawowych i artystycznych w całej Polsce. Przepisy mają wejść w życie 1 września. Ministerstwo Infrastruktury zdementowało informacje o wprowadzeniu od czerwca obowiązku apteczek w autach osobowych. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie jest dopiero na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

0: 21 minut do godziny 16. Robert Gawliński, nie stało się nic w Radiu SK2. Tak wam gramy najlepsze polskie hity, a dzisiaj się nie możemy powiedzieć, że się nic nie stało. Mamy Dzień Dziecka. Słuchajcie, gdybyście na przykład teraz podróżowali samochodem ze swoimi pociechami, to pamiętajcie, że czeka specjalny w apce Radia SK specjalna nowa stacja. SK Toy Story Radio, którą przygotowaliśmy nie tylko z myślą o najmłodszych, ale też z myślą o was, jeżeli na przykład w czasach filmu Toy Story dorastaliście. Oczywiście to jest radio, które mogłoby istnieć w świecie zabawek. Są też reklamy dla zabawek, są newsy z podłóżka, są komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, takie rzeczy, prawdziwy, bajkowy świat. I do tego jeszcze najlepsze hity prosto z animacji i prosto z filmów disneyowskich. Więc oglądajcie, SK Toy Story Radio czeka w apce eskowej i na sk.pl. I myślę, że w czasie podróży samochodem z najmłodszym członkiem rodziny może rzeczywiście zrobić robotę, jak mawiają. A gdybyście chcieli zostać w naszym towarzystwie SK2, to ja za chwileczkę wam dumkę na dwa serca podrzucę. To będzie Edyta Górniak i Mietek Szcześniak 20 minut przed 16.
1: Reklama.
2: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
3: A jednak Fastwow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
2: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
3: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
2: Jak skorzystać?

0: sercarski w plastrach Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Golden Life, oprócz Błękitnego Nieba. Wester 2 był u nas najlepsze polskie hity. Zaraz godzina 16. Dzień dziecka w dalszym ciągu jeszcze długo potrwa, jeszcze można świętować, ile tylko chcecie, a każdy z nas przecież ma w sobie odrobinę dziecka, bo wierzę, że mimo, że być może jesteście bardzo dorośli, to gdzieś tam odrobina tej dziecinności w nas wszystkich pozostała. O godzinie 16 ja będę grał tak, żeby fajnie było. Będzie między innymi, być może dla kogoś przypomnienie zabawki z dzieciństwa, Urszula, konik na biegunach, ale też zajrzy Jarząbek do nas na chwilę ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus.

0: paczki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. I po reklamie.
11: O tej porze przejazd przez Szczecin nadal nie należy do łatwych zadań. Kierowcy muszą uważać przede wszystkim przy trasie zamkowej. Noga z gazu także na Emilii Plater. Uważajcie na Warcisława i na Bandurskiego. Ciasno jest w Alei Wyzwolenia, na Felczaka i w Alei Wojska Polskiego. Noga z gazu też na Cukrowej i na Krakowskiej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Termometry w Szczecinie pokazują 21 stopni Celsjusza. Nadal dużo chmur, ale mogą promienie słoneczne też się pojawić. Dziś bez opadów.
12: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku w Kobylnicy pod Poznaniem. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 59-letnia kobieta, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
13: Na ten moment z nieustalonych przyczyn kierująca kobieta, prowadząc osobowego Suzuki, zjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką.
12: Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Strażacy w gotowości. Gwałtowna pogoda może jeszcze wrócić na Opolszczyznę, również do Balcarzowic, które walczą ze skutkami sobotniej trąby powietrznej, mówi Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
14: Nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, pady silne deszczu, będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu pocholonych drzew czy pompowaniu wody.
12: Dlatego warto śledzić ostrzeżenia służb, ale też stosować się do ich instrukcji, dodaje strażak.
14: Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu.
12: Sobotni żywioł uszkodził w Balcarowiczach 18 budynków. Na szczęście nikt nie został ranny. Teraz Paryż i mecz Mai Chwalińskiej z francuską Diane Perry. Panie walczą na korcie centralnym o awans do ćwierćfinału French Open i na razie górą jest Polka. Chwalińska wygrała pierwszego seta 6-3. Na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już Rosjanka Anna Kalińska.
10: SK2 News, Szczecin.
11: Mateusz Tomaszewicz, dziś mija termin rozliczenia się z ZUS-em. Chodzi o nadpłatę składki zdrowotnej za ubiegły rok.
15: Osobom, które prowadzą firmę i ich roczna składka zdrowotna okazała się niższa niż suma składek wpłaconych w ciągu roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwróci różnicę.
11: Mówi Karol Jagielski, rzecznik ZUS-u. W regionie powstanie nowy szlak rowerowy. Mowa o trasie Doliny Płoni, która będzie łącznikiem między dwoma odnogami trasy po Jeziorze Zachodnich. W ramach nowego zadania powstaną dwa nowe odcinki przebiegające przez gminy Gryfino i Przelewice.
16: 2 minuty po godzinie 16, a godzina 16 to jest też taki czas, kiedy na pewno Jarząbek ze swoją prawdą. Dzisiaj będzie to prawda dotycząca, no nie mylicie się, Dnia Dziecka. A ode mnie najlepsze polskie hity, Oskar Cyms, Urszula z konikiem na biegunach. O właśnie, to pewnie też takie wspomnienie fajnej zabawki dzieciństwa u niejednej osoby. A na początek Mysłowic i Acid Land. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka dzieci mogą pójść spać trochę później. Ale czekajcie, nie. Jutro rano do szkoły, bo szkoła jeszcze trwa, ale wakacje już w tym miesiącu. I to jest kolejna optymistyczna sprawa. Oskar Cyms, no co ty, muzycznie za nami, zaraz Metzner, a teraz...
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Taki dzień jest raz w roku, a czekają na niego chyba wszystkie dzieciaki. Dzień Dziecka, czyli święto, które ma znacznie dłuższą historię niż mogłoby się wydawać. W Polsce obchodzimy je oczywiście 1 czerwca, ale nie zawsze tak było. Pierwsze obchody odbyły się jeszcze w 29 roku, wtedy ten dzień obchodzono 22 września. Dopiero w latach 50., podobnie jak w innych państwach bloku wschodniego, data została na stałe przeniesiona właśnie na początek czerwca. Co ciekawe, na świecie Dzień Dziecka wygląda bardzo różnie. We Francji i we Włoszech przypada 6 stycznia i jest bardziej świętem całej rodziny. W Turcji

dzieci świętują 23 kwietnia, puszczają latawce i biorą udział w ulicznych festynach. W Japonii obchody mają wyjątkowy charakter. Istnieją osobne tradycje dla chłopców i dziewczynek, a symbolem święta są między innymi kolorowe papierowe karpie zawieszone przed domami. A u nas oczywiście są festyny, są wyjścia na lody, są zabawy, są zabawki i mam nadzieję nie ma jednego, żadnych sprawdzianów. Prawda, drodzy nauczyciele?

0: Jeżeli chodzi o optymistyczne sprawy, tak, to jest ten miesiąc, kiedy powitamy lato, to jest ten miesiąc, kiedy zaczną się wakacje. Już czerwiec, 1 czerwca, Dzień Dziecka dzisiaj mamy. Bryska, lato po całym nie za nami, bo weste dwa najlepsze polskie hity. Za 29 minut będzie godzina 17, czas na skrót najważniejszych newsów. Anna Łobocka.
1: Jest 16.31 i już 40 tysięcy par zostało objętych rządowym programem in vitro. Urodziło się już 15 tysięcy dzieci. To podsumowanie 2 lat dofinansowania procedury. Roczne finansowanie programu wzrośnie z 500 do 600 milionów złotych. Jutro dużo taniej na stacjach paliw. Za litry 95 zapłacimy maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,26, a to oznacza obniżkę wobec dzisiejszej ceny o 8 groszy. Od środy jazda na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub UTO obowiązkowo z kaskiem. Dotyczy to dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Mandat za brak kasku będzie wynosił 100 zł i otrzyma go rodzic.

0: jak nikt nie widział, to ja jestem tak przed lustrem właśnie taki Ańsia, Ańsia, to jak oni. Ja nie powiem wam, jak mi to wychodziło, bo przecież nikt nie widział ich, nie słyszał, a ja nie będę się chwalił, ale jeżeli wy teraz robiliście dokładnie tak samo, to bardzo dobrze, od tego są właśnie najlepsze polskie hity w Radiu SK2. 17 za 17 minut, to jak ładnie.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z

0: Wsłuchaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocja.

0: To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Nissanach Było Minęło, to SK2, to są najlepsze polskie hity, a Było Minęło to tak chyba o naszym spotkaniu, dlatego że teraz pora ustąpić miejsca Kamilowi Kowalskiemu, który zadba o was w popołudnie poniedziałkowe i wieczór poniedziałkowy, tak żeby Dzień Dziecka trwał nadal. Zresztą Kamil już wie, jak to zrobić, żeby było bardzo fajnie i bardzo czarująco. Zagra przy okazji najlepsze polskie hity, bo to nasza specjalność, specjalność Radia SK2.
1: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: MediaMarkt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeszcze tylko dziś, Dzień Dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Drodzy słuchacze, jeżeli w okolicach godziny 17 wybieracie się na spacer, to bardzo dobra informacja, bo dzisiaj padać nie powinno, więc parasolki zostają w domu, a na termometrach mamy jeszcze 21 stopni Celsjusza. Jest szansa, że jeszcze dzisiaj pojawią się promienie słoneczne, za co mocno trzymamy kciuki. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie na głównych wylotówkach. Zwalniamy też w rejonie węzła Kijewo. Uważajcie na Struga, a w centrum noga z gazu na Matejki i na Bałuki. Miłego.
18: Jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Polska sensacja French Open gra dalej. Maja Chwalińska melduje się w

0: Kierowcy, wy uważajcie na głównych wylotówkach. Zwalniamy też w rejonie węzła Kijewo. Uważajcie na Struga, a w centrum noga z gazu na Matejki i na Bałuki. Miłego!
1: Jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Polska sensacja French Open gra dalej. Maja Chwalińska melduje się w

0: Go turnieju. W czwartej rundzie pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-2.
1: Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Trwają piękne sny polskich kibiców. Trwa koszmar kolejnych tenisistek.
0: Tak to widzieli komentatorzy Eurosportu. Nasza tenisistka śrubuje swój historyczny wynik na kortach w Paryżu. Spotkanie Chwalińska-Parry obserwował też nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry. Początek meczu był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Po stronie Polki spokój i kontrola, które zaprocentowały. W końcu przyszło przełamanie. Na tablicy 5-3 i tej przewagi Maja już nie oddała. Druga partia to znów punkt za punkt, gem za gem i przełamanie na 3-2. Potem pewna gra naszej tenisistki, a po stronie francuskiej nerwowość i błędy, które z zimną krwią wykorzystywała Chwalińska. Wygrała drugiego seta 6-2 i kontynuuje tę piękną przygodę we French Open.
0: Maja Chwalińska w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz jutro około 11:00. Trzęsienie ziemi w małopolskiej koalicji obywatelskiej. Donald Tusk rozwiązał lokalne struktury. To następstwo odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. To nie kara, tylko oczywistość, mówi radny Sejmiku Małopolski z KO Grzegorz Lipiec.
3: Tak naprawdę chodziło o odwołanie Aleksandra Miszalskiego, przecież nie chodziło o zarząd regionu tam i konkretne osoby, tylko jeżeli tej decyzji sam pan przewodniczący nie umiał podjąć, no to ktoś zrobił to za niego, zrobił to zarząd krajowy.
0: Do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. Na Warmii i Mazurach przybył nowy produkt tradycyjny. Zupa karmuszka została wpisana na listę produktów tradycyjnych, mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński.
4: Mówimy o zupie karmuszce, zupie gęstej z fasoli, z odrobiną pomidorów, z mięsem, najczęściej z wieprzowiną. Już teraz, jak o tym państwu mówię, cieknie mi ślinka.
0: A zupa karmuszka wywodzi się z dawnych tradycji wschodniopruskich.
5: SK2 News, Szczecin.
6: Mateusz Tomaszewicz, mogło dojść do zabójstwa. Prokuratura wszczyna śledztwo. To po znalezieniu ciała w jednym z mieszkań w Łobzie. Więcej informacji zebrał dla nas Michał Zaręba.
7: Ciało 30-latka znaleziono w minioną sobotę. Jak potwierdziła mi prokuratura, mężczyzna miał rany na szyi. Teraz sekcja zwłok ma dać odpowiedź, co było przyczyną śmierci. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Łobzie. Do tej pory nikt nie został zatrzymany.
6: Do tematu będziemy wracać, a po więcej informacji ze Szczecina i regionu zapraszamy na sk.pl.
8: Dzień dziecka. To już każdy wie, że dzisiaj taki mamy, ale to jedyny dzień w roku, kiedy my też, dorośli, możemy powiedzieć, że zachowujemy się jak dziecko. Dlatego co? Idziemy poskakać po kałuży, a potem zjemy zupę karmuszkę.

najlepszymi polskimi hitami. Ma nam Krzysztof Krawczyk, Lanbery i Dawid Podsiadło. Oni już za chwilę. Lanbery zaczyna, to ona.

pierwszy mąż Kory śpiewa w tym Manamie. Tak, właśnie on, Marek Jackowski. Naukowcy odkryli, dlaczego w dzieciństwie czas płynie wolniej. No tak zastanawiam się, bo człowiek nie sprawdzał stanu kąta, tylko co najwyżej stan kolan, jak wywinął orła.

0: Ania Wyszkoni w SC2, 17.30 już prawie, no to teraz wskakujemy na sofę w naszym wehikule czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Nie rozsiadajcie się za wygodnie, bo już wysiadamy w 1975. Wtedy, no, w Polsce otwarto pierwszą w historii w Polsce pizzerię. Ale za to w głowie kręcił się zupełnie inny kawałek z okrągłej jak pizza płyty. Cień Wielkiej Góry to album Budki Suflera, kultowa piosenka, również znajduje się na niej. Jest taki samotny dom, który powstał w 1975 właśnie. I ten numer powstał w ostatniej chwili. Tak po prostu, zapchaj dziura. W ogromnym pośpiechu, ostatni materiał na płytę i został skomponowany jako strzał w dziesiątkę. Zatem jak odkładacie coś na ostatnią chwilę, możliwe, że zamieni się to w sukces.

No, już te gitary rozpoznajecie. Ten numer naprawdę jest tak dobry, że nawet Niemcy go nam pozazdrościli. Zrobili cover, ale nie ma to jak oryginał, tylko w ST2. A jak usłyszycie frazę, a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój, takie kobiece chórki, to głos Urszuli. Budka suflera jest taki samotny dom w ST2.

0: No nie mówcie, że się w niej odkochaliście. Marisa czeka na wasze głosy w gorącej polskiej 20.sk2.pl.
1: SK2.
0: Muzyczny trójkącik za chwilę, a wszystko to, bo ciebie kocham.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
7: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
6: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
7: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
6: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
7: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
6: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
7: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
12: A jednak Fastwow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
11: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
12: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
11: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
12: Dzwoń do Fastwow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.

0: Można się rozmarzyć i zapomnieć w ogóle o robocie. To zapewnili nam panowie z oddziału zamkniętego w ST2 i obudź się, obudź się. Tak też może mówić druga połówka, bo trzeba po zakupy jechać. Za chwilę godzina 18 i też najważniejsze newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: I po reklamie.
5: Jest 18. News SK2. Anna Łobocka. Wielkoszlemowy sen Mai Chwalińskiej trwa. W czwartej rundzie French Open pokonała francuska Dan Perry 6-3-6-2. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy w środę z Rosjanką Anną Kalińską. 3 dni, ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym.

6-2. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy w środę z Rosjanką Anną Kalińską. 3 dni, ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym.

Zwalniamy wszystkie zaczepy i ruszamy, bo w muzycznych wagonikach u nas Dawid Podsiadło, bratanki Margaret, a to już Warius Manx z Majem. Powspominajmy, jak to było wczoraj, 18 godzin temu, bo to już ta godzina jest właśnie. Poniedziałku w SC2 z najlepszymi polskimi hitami Kowalski. Witajcie.

0: i od dawna to wiem.
1: Nareszcie już kwadrans po 18, poniedziałek mamy za sobą. Jeszcze przecież Dzień Dziecka trwa, więc trzeba świętować do północy, a co, niech dzieciaki się bawią. A propos, pytam was w Dniu Dziecka, a co? Jakie znacie śmieszne odpowiedzi dzieciaków albo ich teksty? Ja na przykład wyhaczyłem 3 od swoich dzisiaj przed programem. Mój syn mówi bardzo często, że kanapki są nie gotowe, tylko głodowe. A córa z kolei zamiast powąchać mówi, że chciałaby coś popachnąć. No i jeszcze jest dinozarue. A u was? Jakie są teksty dzieciaków? Takie śmieszne ich odpowiedzi. 726-826-826. Messenger Eski 2 też już odpalony. Tam też możecie nagrywać głosówki. Jest to dziecinnie proste.
2: Eska 2.
3: Za jeden uśmiech twój. Sumptuastik teraz w Esce 2.

0: Margaret?
1: Tyle ja.
0: To jest tytuł tego numeru. W SC2 tylko gramy najlepsze polskie numery i śmieszne odpowiedzi dzieciaków, jakie to wam numery wywinęły. Również dajecie mi znać na Messengerze SK2. Kiedyś mój syn widział panią, która niosła siatki z zakupami i powiedział: mamo, zobacz, siatkarka. Wszystko się zgadza. Kiedyś zapytałam córkę, ile razy można odjąć 10 ze 100. Powiedziała, że tylko raz, bo potem odejmuje się już tylko od 90, a potem od 80 i 70. No proszę bardzo, jaki Pitagoras. I jeszcze telefon na 726-826-826.
2: Witam serdecznie. Mój kochany synuś, jak chodził do przedszkola, zawsze mówił: mamuś, ja chcę gumę do ziunia. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieciaków, tych małych, tych dużych i tych całkiem dużych. Pozdrawiam.
3: SK2.
0: Guma do ziunia. A może miś bez żelków? Znaczy bez zębów. To będzie taki żelek. To teraz taki dobry hit od Macieja Musiałowskiego.

0: SK2 Szczecin.
1: Znowu ty z tej ponurej wieży szarych dni kradniesz moje serce, musisz być księciem.

0: ja nie chcę kończyć.
1: Niech nie kończy. Takie przyjemne dźwięki sączy nam do uszu.
0: Ja nie chcę kończyć nas.
1: Dziewczyna z Nowego Sącza, Ania Szlagowska.
0: Ja nie chcę kończyć.
1: Dotarła do półfinału Must Be The Music, a za 20 minut finał godziny 18:00. Idealna pora na małą czarną.
2: SK2.
1: Za chwilę podają wam sam Dawid Kwiatkowski i to z Café de Paris w SC2.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: 80 metrów potrzebuje to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka.
4: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: I po reklamie.

0: 22 gramy też ballady. To jest ballada o niej od Darii Zawiałow, a za chwilę godzina 19 i między innymi będziemy wspominać wyjątkowo zimny maj z Manamem Westendwa.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Mateusz Tomaszewicz, witam.

0: Witajcie, w najbliższą sobotę w Domu Kultury Słowianin odbędzie się 7. edycja turnieju Porfirion Cup 2026. To największe wydarzenie dla miłośników go w województwie zachodniopomorskim. Porfirion Cup przyciągnie zawodników z całej Polski, a także gości z zagranicy. Turniej to doskonała okazja, by zobaczyć w akcji doświadczonych graczy oraz poczuć nutkę rywalizacji. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Do usłyszenia.
1: Dzisiaj szczególne pozdrowienia lecą do wszystkich Jakubów, znam, Konradów też znam, Pamely również, Pameli nie znam, Anderson Pamele. To te osoby mają dzisiaj imieniny. Kuba, Konrad, Pamela, a że kalendarz pokazuje 1 czerwca, to normalnie trafiliście jak szóstkę w totka. Nic, tylko cieszyć się jak dziecko.
2: Najlepsze polskie hity.
1: W tej godzinie będziemy się cieszyć. Przez 2 dni z Bledką, teraz na chwilę z Grzegorzem Chyżym w SC2. Mamy to, co jest najlepsze. Kowalski, witajcie.

Sylwestrze 2, najlepsze polskie hity, wyjątkowo też gorące, choć wyjątkowo zimny maj odmanamał przed chwilą, ale przed nami ciepły czerwiec, a potem tropikalne wakacje. A propos, ja tutaj czytam w internecie, a propos wakacji, że będzie można dotrzeć z Krakowa nad morze, jak tutaj napisano w nagłówku, przeklętą linią autobusową, bo autobus ma numer 666. No, w końcu jedzie na Hell. Escort.

0: 20 minut po 19 mamy w SC2 wehikuł czasu, a za moment zobaczymy, w którym wylądujemy roku.
1: SK2 wehikuł czasu.
0: I proszę bardzo, jesteśmy w Sopocie, Opera Leśna, a rok już patrzę 1978. Na scenie już za moment zespół 2 plus 1. I wykona dla was utwór, którym to zdobędzie w Sopocie pierwsze miejsce. A będzie to utwór Windą do nieba. Kawałek, nad którym niektórzy się zastanawiają, a czy by go nie wybrać na pierwszy taniec podczas ślubu, ze względu na wpadający w ucho refren. No, jest to jeden z największych muzycznych paradoksów, bo tekst tej piosenki opowiada o dziewczynie, która wychodzi za mąż bez miłości, z rozsądku, płacze w welon, a jej myśli biegną do innego mężczyzny. Po prostu hit do czołówki dobrego serialu.

0: dopiero się piecze. Z takich kawałków jak ten Wiem, co było warto w SC2 od Ani Karwan, która kompletuje właśnie takie hity jak ten przed chwilą na swoją kolejną płytę, a wiem, że będzie bardzo życiowa.
1: SK2.
0: Życie jak poemat. Szymon Wydra i Carpe Diem już za chwilę w SC2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie ma...

0: Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
1: I po reklamie.

0: Best 2 Stanisław Sojka, który też prześpiewał taką piosenkę Ty drucha we mnie masz z legendarnego filmu Toy Story. A właśnie, a propos, wystartowała bajkowa aplikacja SK Toy Story. Odpalcie ją. Lecą tylko disneyowskie hity, a do tego audycje prowadzą Chudy, Bas Astral, no i cała reszta zabawek. SK Toy Story Radio w apce albo na sk.pl. Zobaczycie, jaki zrobicie prezent dzieciakom. No i sobie też.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Zapraszam na kolejne Co, Gdzie, Kiedy ze Szczecina. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Już jutro i pojutrze, a więc 2 i 3 czerwca odbędzie się w Szczecinie Reha for the Blind in Poland. Wydarzenie będzie poświęcone osobom z dysfunkcją wzroku. Przede wszystkim porozmawiają o nowoczesnej rehabilitacji, dostępności i samodzielności. Szczegółów szukajcie na sk.pl, bo jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia. Do usłyszenia.
0: Od Poznania przez Toruń do Bydgoszczy pada. W centrum pada, na Mazurach też leje, jak i na Śląsku i Kielecczyźnie. I to wszystko leci na wschód. Tam, gdzie pada i burzowo, jazda nie jest prosta, jak samochodzikiem po dywanie pewnie, ale że dzisiaj Dzień Dziecka, to szczególnie pozdrawiamy tych kierowców, którzy mają malucha.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
0: Lecą w każdym samochodzie. W maluchu również Zbigniew Wodecki, Wiktor Waligura, Lady Punk, a to już T-Love z numerem, w którego tytule są ulubione słowa dzieciaków. Nie, nie, nie. Wesce dwa najlepsze polskie hity. Tak, to się zgadza.

0: Wiktor Waligura w SC2 i jego cztery pory roku, prawie kwadrans po godzinie 20. Czytam tutaj w internecie taki nagłówek: naukowcy rozwiązali zagadkę sprzed lat, Merkury ma lód. No to idziemy do niego na imprezę.
1: SK2.

0: Maryla Rodowicz w SC2 cały czas ma w sobie energię dziecka, a dzisiaj pytam was o to, jakie śmieszne, przeinaczone słowa słyszeliście u swoich dzieciaków.
1: Uruchomiliście falę wspomnień. Moja córka skończyła już 21 lat, natomiast na zawsze w mojej pamięci pozostaną petki zamiast skarpetek, pościeradło zamiast prześcieradła, no i trumwaj zamiast tramwaju. Pozdrawiam.
0: Skarpetki, petki, czyli petunie. Mariusz jeszcze.
2: Cześć Kamil. Na początek chciałem złożyć wszystkim dzieciakom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. A z tych, jeśli chodzi o te śmieszne teksty, to mój syn na przykład mówi zamiast na parapecie, to mówi na tarapecie. Albo tarapet. Pozdrawiam, hej.
3: SK2.
0: Na tarapecie. Może będzie tarabanił, czyli uderzał mocno w tarabany, tylko nie na parapecie. Stygnie lato na parapecie i na balkonie. Kuba i Kuba w SC2.

0: A ja nie słyszę, nie no, słyszę i słuchamy najlepszych polskich hitów w SC2. Ten zaserwował nam Maciej Skiba, numer wołam. To teraz jeszcze nagłówek z internetu, taki artykuł mi tutaj wyskoczył. Armenia będzie miała w 2027 roku, czyli za rok, największego Jezusa. I to większego niż w Świebodzinie. Chodzi o posąg. 33-metrowy posąg. Ma stać na 77-metrowym cokole. Jak to mówi moja babcia, Boże, jakiś ty wysoki.
1: SK2.
0: Tak mówi, jak mnie zobaczy. A ja już widzę, że cyrko za chwilę z prywatnym balem w SC2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobra.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jedna noc. Dziesiątki możliwości.
3: Gala biznesowa w hotelu Bosak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
4: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
3: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
4: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
3: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
4: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
3: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I w reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Vixen Westy 2, który przygotowuje się do występu już na scenie w Amfiteatrze Opolskim, bo przed nami tydzień pełen muzycznych hitów, które będziemy słyszeć na żywo w Opolu, aż że zjadą tam największe gwiazdy polskiej sceny, a my w SC2 gramy tylko polskie hity, no to nie może nas tam zabraknąć w stolicy polskiej piosenki. W piątek znajdziecie nasze studio przed Opolską Filharmonią Eski 2 i tu razem z wami, najlepszymi słuchaczami, program na żywo poprowadzi Rafał Adamczak, a gorącą polską dwudziestkę rozkręcicie z Łukaszem Zduńczykiem. Piątek widzimy się na festiwalu w Opolu, a za moment wracamy do tego, co najlepsze w SC2. Polski hitów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Po raz ostatni dzisiejszego dnia. Kłaniam się nisko. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. W dniach od 13 do 14 czerwca w Lipianach, a więc nieco ponad godzinę drogi ze Szczecina, odbędzie się 10. edycja Triathlon Lipiany. Wydarzenie poprzedzą m.in. gry i zabawy dla dzieci czy zawody pływackie na wodach otwartych. A creme de la creme będzie 14 czerwca, bo będzie Triathlon Lipiany na dystansie olimpijskim, sprint czy sztafety. Miłego i do usłyszenia.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.